Wirujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez promieni.

0: Tragedia na jeziorze w Wągrowcu. Nie żyje 2 13-latków. Zdrada dyplomatyczna przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Górnik przegrał pierwszy mecz z Ferencvaroszem. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie o 2 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu, pierwszy na miejscu zjawił się Nurek Wopru.
1: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości dotyczące tego śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała tematem katastrofy rządowego Tupolewa. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa tuż po tragedii pod Smoleńskiem musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
3: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
2: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńska w prokuraturze. Wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
0: Jak poinformował prokurator Nowak, do śledczych kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Setki sprawdzonych aut i przesłuchanych kierowców. Prokuratura zakończyła 4-letnie śledztwo. Akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu diagnoście samochodowemu trafił do sądu w Strzelcach Krajeńskich. Chodzi o korupcję i fałszowanie dokumentów. Filip P. na stacji kontroli pojazdów w Osowie wystawiał fikcyjne dokumenty wykonania badania technicznego. W zamian dostawał kilkaset złotych łapówki.
4: Sfałszowane dokumenty służyły następnie między innymi do rejestracji aut w Wydziale Komunikacji. Dodatkowo wystawiano nierzetelne faktury VAT za nieistniejące usługi, co z kolei ułatwiało przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe.
0: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury w Gorzowie. 9 osób oskarżono o dawanie łapówek, 2 przyznały się do winy. Filip P. usłyszał 22 zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał po meczu, że Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
6: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam 3 dobre myśli. Sytuacje, które się dalej wykorzystać.
0: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne 4 polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. Początek o 19:00. O tej samej godzinie Raków zmierzy się z Hamarbi. O 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Na razie 6 rano i 4 minuty. Dzień dobry,
8: to na
7: poranku.
8: Razie.
7: Zostań.
8: Dobry. Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Jesteśmy w dobrych nastrojach, bo to już czwartek mamy, 6 sierpnia.
1: Czy to ziew, czy to śpiew? To,
2: nie wiem.
0: Oczywiście, że ziew.
1: 6 sierpnia imieniny obchodzącej Felicysem, Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga i Wincenty.
0: Przepraszam, że nasłałam ci tę listę bez korekty, ale tak wyszło. Wojciech Fortuna, popatrz, ten raz skoczył i się już zapisał.
1: Legenda.
0: Polski skoczek narciarski, bo te chłopaki potem to musiały się naskakać,
1: no tak,
0: żeby się zapisać.
1: Jednak medal olimpijski, nawet jeden obowiązuje. Niech wam się fortuna też dzisiaj toczy
0: kołem.
1: Znaczy tak, żeby cały czas wam sprzyjała.
0: Tak.
1: No. A my rozpoczynamy nowy dzień od Ewangelii w Radiu Plus, 12 minut po 6.
3: Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
4: Piękna Ewangelia o przemienieniu pańskim, o spotkaniu Jezusa razem z Mojżeszem i Eliaszem, z prorokami. Co ta Ewangelia nam dzisiaj mówi? O co nas ta Ewangelia dzisiaj pyta? Takie pierwsze pytanie, jakie

0: bliskości, mogę uciec, mogę zacząć szukać, robić coś niewytłumaczalnego jak Piotr, ale z drugiej strony mogę zadziałać przeciwnie, iść, głosić tę prawdę, że doświadczyłem Boga, że spotkałem Boga, że w momencie zobaczenia Jego niesamowitego blasku twarzy nie uciekłem. Iść i głosić, że On jest, że On działa. Co robię z doświadczeniem Boga? Pochodźmy dzisiaj z tym pytaniem.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: zwycięzca bierze wszystko, ale nie zwyciężymy siedząc na kanapie, no trzeba coś w życiu robić, tak? No.
1: A są wakacje, daj spokój.
0: Ja nie mówię, żeby zaraz tutaj nie wiadomo co robić, ale takie drobne zwycięstwa typu dobry obiad ugotować, tylko nie z pieca. Taki lekka sałatka musi być.
1: A, rozumiem.
0: Rozumiesz, upał jest, trzeba się tak jakoś nie przepracowywać. O.
1: No właśnie, dostałem jakieś tam informacje w nocy, już nie z tych alertów całych, ale łowcy burz pisali, że jakaś komórka burzowa się tworzy, będzie niezwykle groźna.
0: U mnie od komórki drzwi się potwierały wszystkie, bo wiało w nocy.
1: No tak, to gdzieś też kolega mi mówił, że gdzieś...
0: Że
1: ja przespałem wszystko, ale kolega tutaj z obok ze studia mówił, że były grzmoty, ale taka sucha jakaś ta burza była,
0: sucha
1: bo
0: burza,
1: się
0: tak.
1: nie działo.
0: Ja też bym przespała, ale kołdrę mi zwiało.
1: A to ty na balkonie śpisz?
0: Nie, przeciąg się zrobił.
1: A, rozumiem.
0: Drzwi trzasnęły, rozumiesz, i od razu czek na baczność. A to jeszcze nie była ta pora.
1: Ty co, masz doznania horrory jakieś w nocy?
0: Nie, nie, śniły mi się bardzo
1: fajne
0: rzeczy. Tu skrzypi,
1: tam chodzi.
0: No i tak człowiek doszedł do pracy. No i jesteśmy i zapraszamy. Za chwilę wiadomości.
1: Dlaczego Kasia ziewa?
0: I prognoza pogody. Cicho mnie tu.
1: Za dwie minuty w półrę siódmej.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zginęły, 1 została ranna. Na początek USA i strzelanina w Karolinie Północnej. Do tragedii doszło w hrabstwie Caswell w domu jednorodzinnym. Wiadomo, że ofiary i napastnik byli spokrewnieni. Służby ustalają jego motywy. 4000 złotych mandatu i 14 punktów karnych. To dla pirata drogowego, który w terenie zabudowanym pędził blisko 120 km na godzinę. Zatrzymali go policjanci z Radomska w Łódzkiem.
1: Kierujący dopuścił się rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości. Ponieważ po raz kolejny w ciągu 2 lat popełnił to samo wykroczenie, odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość mandatu została podwojona.
0: Mówi rzecznik policji w Radomsku Dariusz Kaczmarek. Kierowcę czeka teraz 3-miesięczna przerwa od jazdy. Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza.
2: Teraz wiadomości Radia Plus z Bydgoszcz i Justyna Malińska. Trwają przygotowania do rozbudowy ulic, które zapewnią lepszy dojazd do bydgoskich szpitali. Na ten cel wykorzystane zostaną pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Trwa przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Zajmie to około 1,5 roku. Następnie zlecone zostaną prace budowlane. Na Wzgórzu Wolności ma pojawić się dodatkowe skomunikowanie rozbudowywanego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Rozbudowana zostanie też ulica Słowiańska na końcowym odcinku. Na osiedlu leśnym planowana jest przebudowa południowego odcinka ulicy Powstania Listopadowego. Pogoda sprzyja wodnym szaleństwom. Pamiętajcie jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, apelują policjanci.
3: Przede wszystkim powinniśmy korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego wyznaczonych i nadzorowanych przez osoby uprawnione. Jeżeli chodzi o sprzęt wodny, to korzystajmy z tego sprzętu tylko w kamizelkach ratunkowych. Dopilnujmy, aby sprzęt pływający był sprawny. Pamiętajmy, by nie przeceniać się swoich umiejętności. Dobrze, gdy jest ktoś, kto w trakcie tego pływania nas obserwuje. Nigdy nie zostawiajmy dzieci bez opieki.
2: Przypomina Anna Osińska z policji. Od czerwca w Polsce utonęło już ponad 100 osób. I jeszcze pogoda. Czwartek w regionie z rozpogodzeniami i słońcem, choć będzie ono również chować się za chmurami. Miejscami może jeszcze zagrzmieć i pokropić. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 21 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 28 kresek. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. W dobrym nastroju oczywiście, że tak, za chwilę Tomek myśli od samego rana, a ja jak zawsze o tej porze ciekawsko pytam, o czym?
5: Szklanka wody w restauracji, o tym będzie.
6: No i bardzo dobrze, UB40.
5: Już nie będzie tej szklanki.
6: Jak to nie będzie?
5: Nie.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Nie będzie darmowej wody dla klientów restauracji. Był taki pomysł, rodem z USA. Siadasz i leją ci wodę do szklanki na dzień dobry, no a później leją wodę zachwalając potrawy. No, Ministerstwo Klimatu jednak wycofuje się z tego, to znaczy, darmowa woda była zawsze, ale wsiąkła w ryż, po makaronie i ziemniakach była zbyt gorąca i wylali, a w rosole zmieniła kolor. Jedyna pozycja z menu, do której wciąż podają wodę, to espresso. No a i tak nie wiadomo, czy ją pić przed czy po. W nadmorskich smażalniach powinni dawać szklankę wody do rachunku. Jak wam się zrobi gorąco z paragonem za dorsza, dobrze usiąść i wziąć łyk wody na uspokojenie.
0: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Pisałeś wiersze?
1: Powiem ci, że takie na poziomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki.
0: Bardzo dobrze, które się trudno, żeby to zaraz asnyk był.
1: Które się rymowały, a później to już stwierdziłem, niech to robią lepsi.
0: Proza życia.
1: Otóż to. Proza już bym bardziej napisał, a to nie ma czasu.
0: Dobrze.
1: Ale teraz historia. Powieści historyczne, a w zasadzie najważniejsze wydarzenia, bo dzisiaj no, historia w wykonaniu Artura Moczarskiego przez duże H.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 sierpnia 1806 roku po 844 latach przestało istnieć Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tego dnia w roku 1945 amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił nad Hiroshimą bombę atomową Little Boy. Zginęło od 70 do 90 tysięcy ludzi, a kolejne dziesiątki tysięcy zmarły później wskutek poparzeń i choroby popromiennej. 6 sierpnia 1711 roku po raz pierwszy wyruszyła w drogę najstarsza polska warszawska pielgrzymka piesza. Dziś także święto cudownej odmiany. Jezus wziął ze sobą trzech uczniów, zaprowadził ich na wysoką górę i tam pokazał, jak wygląda człowiek w niebie. Trudno się dziwić więc Piotrowi, który chciał przedłużyć tę chwilę i zaproponował rozbicie namiotów dla Jezusa i patriarchów Starego Testamentu. Potem mistrz prosił o dyskrecję aż do czasu zmartwychwstania. Na wschodzie święto Przemienienia Pańskiego znane było już w VI wieku, a na zachodzie wprowadził je powszechnie Kalikst III po zwycięstwie rycerstwa chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia roku pańskiego 1456.

0: Szukałem, znalazłem mema na dzisiaj z cyklu Kiedy Szef Coś Tam. No i teraz mamy, kiedy szef przyoszczędził kilka złotych na kolorowych kablach. Siedzi tam facet w serwerowni i się zastanawia, główkuje, co do czego pasuje.
1: Nie, on tam ma etykietki, ale musi wszystkie poczytać, to trochę mu zajmie czasu.
0: Zajmie, no ale dobrze, tam chłodno chyba jest, bo to starają się składać komputery.
1: Tak, w serwerowni zawsze chłodno, u nas chyba ze 14 stopni.
0: O, cudownie, zaraz tam się przejdę. Dobrze, nie wiem, czy mnie wpuszczą, bo nie mam karty specjalnej. W każdym razie...
1: Ja mam, może cię wpuszczę.
0: Proszę
1: uśmiechnąć. Nie wiem, czy cię wypuszczę, zobaczymy.
0: Tak źle się tu zachowuję?
1: Nie,
0: no to
1: wszystko jest
0: okej. Sobie sama. Dobrze. W każdym razie na naszym profilu facebookowym pytanie, czy wasza praca jest równie skomplikowana, czy raczej proste rzeczy robicie.
1: Dobrze, czy po sznurku do kłębka. Dobra, to czekamy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Miażdżące ustalenia kontrolerów to po audycie w Szpitalu Południowym. Zarzuty po śmierci 11-latka. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Sprawdzimy, jak Polacy radzą sobie ze skwarem. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystuna.
2: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
3: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
2: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
3: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
2: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
1: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem, a to w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
4: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
1: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Grozi mu 8 lat więzienia. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacja od premiera, który kolejny raz był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
5: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
6: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
7: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
8: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
1: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litry benzyny 95 7,55.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Wczoraj na termometrach można było zobaczyć nawet 39 kresek. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
9: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
10: Wodą się oblać przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
11: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi.
12: Szybko do domu.
13: Wody dużo trzeba pić?
12: Pewnie tak.
14: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
15: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
16: I lodów.
15: I lody.
1: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Krzysztof Płowecki.

0: Czwartek w regionie ze słońcem, ale będzie ono również chować się za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy 23 stopnie, w ciągu dnia pokażą ich 29. I mamy kolejne ostrzeżenie przed burzami. Będą im towarzyszyć opady i silniejszy wiatr. Póki co wieje słabo z południa i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali i ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 5 minut po godzinie 7 jesteśmy z wami muzycznie, duchowo i w ogóle wspieramy was w tych upałach.
3: Jak najbardziej tak i uśmiechamy się do was jak Anna Jantariusz za chwilę, a teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9.

0: Mam nadzieję, że to była robota nie za uśmiech, tylko za jakąś tam część, jakieś pieniądze, procent z wygranej. Sytuacja była taka, że pan w Apulii we Włoszech wygrał 1 000 000 euro. Po czym podrapał się w głowę i sobie przypomniał, że kupon wyrzucił do kosza. Czy inna była kolejność, że najpierw wygrał, a później przez przypadek wyrzucił. W każdym razie trafił kupon na śmieci. No i zwrócił się do firmy sprzątającej, firmy, która oczyszcza miasto, żeby to odnaleźć. Oni namierzyli, która śmieciarka była u niego w domu, w jakim rejonie wysypiska zostało to wszystko wyrzucone i porzucone, i tak przeczesywali kawałek po kawałku. I w końcu w sortowni śmieci udało im się znaleźć kupon w nienaruszonym śladzie. Znaczy stanie, chciałem powiedzieć. No i brawo, brawo. I teraz pytanie. Pan jeszcze z tej firmy sprzątającej powiedział, że fortuna nie śmierdzi. Tak trawestując to, pieniądze nie śmierdzą. No i teraz ciekawe, co dalej, bo agencje nie piszą, czy będzie procencik, czy nie.
1: Bez niego to by nie było.
0: No tak, tam ci się pracownicy napracowali.
1: Nabrudzili.
0: Taką ekstra robotę robiąc, a kupon odnaleziony. Nie no, myślę, że się podzieli jednak.
1: No, myślę, że tak. A z drugiej strony, jak już coś robimy, no to nie wyrzucajmy tego kuponu, a niech leży.
0: Bo niektórzy tak grają z rozpędu. A, tak. Zagram, a nie wierzę wcale w to, że
1: nawet
0: wygra.
1: Nawet nie z rozpędu, tylko jakaś taka rutyna jest, nie?
0: No,

0: traktowany, a nie tam z nieba spadnie. 14 minut po 7 w Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Są upały, człowiek drży cały. No gdzie tam drży? Drży, to z zimna, ale chodzi o to,
1: jak
0: że...
1: Jak już drży, to jest niedobrze przy upałach.
0: Już, tak, to tak. Wtedy już trzeba natychmiast się...
1: Jakąś pomoc zawezwać.
0: Tak, bo to już jest udar cieplny. Ostatnio zrobiono taki indeks przydatności, nie, podatności na upały, indeks miast w Polsce. Okazuje się, że na przykład Kraków wygląda lepiej niż Warszawa i to mnie trochę zaskakuje. Chodzi o to, że im więcej zielonego, a mniej betonu, tym lepiej dla człowieka jest. Nawet zmierzyli temperaturę, że różni się temperatura na takim powietrzu, gdzie jest mało drzew, a tam, gdzie jest park,
1: no
0: więc
1: tak,
0: do parku jak najbardziej.
1: W ostatnich latach dużo miast przeszło betonoze, więc tam się zrobiło goręcej.
0: No, to prawda. Także no, pewnie to nie są duże różnice, ale jednak warto pamiętać o tym, że im więcej zieleni, tym lepiej, a im więcej betonu, tym gorzej. A przy okazji jeszcze jedna informacja taka trochę naukowa. Warszawa wymyśliła perpetuum mobile, latarnie uliczne zmierzą hałas i poziom spalin. Tak czytam w Gazecie Wyborczej. Czyli latarnie nie dość, że będą świecić, to jeszcze będą sprawdzać, czym oddychamy. Mhm. Taka to historia teraz jest.
1: Jak jeszcze z tych spalin by czerpały ciepło i światło, to by było dopiero.
0: Jeszcze jakby mówiły, jak będzie ten hałas, ciszej proszę, to by też było już super zupełnie.
1: Nie, to już by był nadmierny hałas ze strony latarni. To ja dziękuję.
0: Ale taka nowoczesność, to mi się podoba. Czerwone gitary już teraz, historia jednej znajomości. Pamiętajcie, pod latarnią najciemniej.

0: Dzisiaj nie o wakacjach, dzisiaj o pracy na naszym profilu facebookowym, bo mimo wakacji tak ogólnie, to wiele osób do pracy musi iść. To nie jest tak jak z tym CPN, że wszyscy pojechali na wakacje i akurat będą 31 sierpnia wracać. Dobrze, ale na naszym profilu facebookowym o pracy, czy jest skomplikowana, czy prosta, wszystko zależy, co sobie wymyślę, pisze Izabela. Jutro będzie łatwo. Szarlotka nie jest... Co? O pracy miało być, a nie o hobby, no, jakim jest pieczenie ciast.
1: A to też ciężka praca jest, no co ty, w taki upał.
0: Ale szarlotka nie jest skomplikowana, pisze Iza.
1: No dobrze, całe szczęście.
0: Joanna pisze, praca z ludźmi na pewno nie jest prosta, ale za to kolorowa. To a propos tych kabelków kolorowych.
1: No dobrze, to my teraz łączymy kabelki i przesyłamy najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody też będzie już za chwilę.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Po reklamie.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny pożar w Bydgoszczy wybuchł przed północą w sklepie przy ulicy Kostsaka. Budynek doszczętnie spłonął. Na miejscu są jeszcze strażacy.
1: To była ciężka noc dla mieszkańców bydgoskiego Szwederowa. Ogień w sklepie znajdującym się w pasażu handlowym pojawił się przed północą. Wydobywał się przez dach, który w czasie akcji się zapadł. Sklep spłonął doszczętnie. Ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są jeszcze strażacy, którzy sprawdzają teren i szukają zarzewi ognia.
0: O czym informowała Lidia Rachwalska. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku pod Charkowem. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Kolejny raz ostrzelane zostało też miasto Sumy. Po zrzuceniu 4 bomb lotniczych rannych zostało 12 osób. 2 osoby ucierpiały też w atakach na bloki mieszkalne w Zaporożu i obwodzie czernichowskim. Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto świata. Wynika z globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok. Drugie miejsce zajął Paryż, a trzecie Osaka.
2: Porana wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Blisko 171 milionów złotych może trafić do kujawsko-pomorskich samorządów na budowę, przebudowę i remonty dróg lokalnych. Wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił 2 nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy obejmuje budowę, rozbudowę, przebudowę i remont dróg powiatowych oraz gminnych. Drugi został przeznaczony wyłącznie na jednoroczne zadania remontowe. Samorząd może złożyć po jednym wniosku w każdym naborze. Termin mija 28 sierpnia. Przy ich ocenie uwzględniane będą przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów czy poprawa dostępności transportowej. W pierwszych dniach sierpnia obchodzimy tydzień karmienia piersią. To doskonały moment, aby pokazywać plusy, które wynikają z karmienia piersią dziecka, bo jak podkreślają położne, wciąż istnieje wiele mitów.
3: Aminokwasy odżywiają mózg, szare komórki, poprawiają ostrość widzenia, sprzyjają rozwojowi szybszemu dziecka, zabezpieczają również układ odpornościowy jelit, przekazywane są odpowiednie kultury bakterii, które również ułatwiają trawienie u dziecka.
2: Mówi położna Elżbieta Osińska. Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. I jeszcze pogoda. W regionie od rana słonecznie, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać. Dziś także możemy spodziewać się burz i opadów. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 23 stopnie i dziś do 29 kresek. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali i ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I jak zwykle w planach pytanie przed śniadaniem. Butelka Radia Plus na wodę, na te upały do zdobycia. Przed godziną 8 to pytanie zadamy.
6: Zapraszamy, a teraz Art Campana i Susanna. Będzie Taylor Dane, Tell It To My Heart. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Z wami do 9:00.

your time. And I think to myself, why now? Why?

0: mówisz, że idzie?
1: Idzie znad różnych rejonów
0: nie
1: Polski.
0: Nie wyszumiało się jeszcze?
1: Nie, to są takie burzowe komórki, które się pojawiają w niektórych miejscach. To nie jest jakiś duży front. Duży front zauważyłem w Królewcu i tam na północ kraje bałtyckie. Mhm. U nas takie są miejsca, gdzie te burze się pojawiają, ale to nie są, jak to na burze, miejsca duże.
0: Ostrożnie, bo zawsze może dojść do kumulacji.
1: Ale ja o czym innym chciałem powiedzieć.
0: O tym, że koniec.
1: Koniec, pakujemy się,
0: to
1: wychodzimy.
0: To już jest koniec. Nie ma już nic.
1: Tak.
0: Jesteśmy wolni, możemy iść, ale czego
1: co wolni? Co wolni? A jak będziemy na życie zarabiać, jak AI nam zabierze pracę?
0: No niech nam teraz AI płaci albo co?
1: To może tak, no. Ostatnie
0: albo
1: badanie.
0: Jedźmy wszyscy na wakacje
1: przeprowadzono
0: i nie wszystko
1: badanie
0: będzie za darmo.
1: W USA, Villanova University. Otóż pokazano ludziom, znaczy dano do przeczytania kilka opowiadań pisarzy różnych tam, i kilka wygenerowanych podobnych treściowo opowiadań przez sztuczną inteligencję.
0: I co, bardziej się te sztuczne podobały?
1: Tak, okazuje się, że niestety tak, że ludzie docenili to, co im się sztuczne. A co ciekawe w tym wszystkim, byli wśród nich ci, którzy znają mechanizmy AI i oni się połapali. Oni wiedzieli, które opowiadanie napisała sztuczna inteligencja.
0: Ale już w internecie to też wiem, która to
1: ale już
0: była.
1: Miłośnicy literatury, którzy naprawdę dużo książek czytają, to już oni mieli problemy. Oni już im się wydawało, że pan AI to jest jakiś pseudonim.
0: Dlatego ja najbardziej lubię jednak biografię. Literatura faktu. Tam mnie nikt nie oszuka.
1: Chociaż nigdy nie wiadomo. Ale jednak przeczytać sobie... Ja też lubię literaturę faktu, ale czasem sięgnąć do powieści i przenieść się w jakiś świat wykreowany, to jest cudowna rzecz.
0: Żeby tak porwało jak rzeka, że nie, że tam czytasz i się męczysz.
1: Bywa
0: i książek mi czasem brakuje. No dobrze, ale szukam dalej. OMD za chwilę, będzie też Demis Roussos Forever and Ever, a potem już pytanie przed śniadaniem, taka książka na balkonie i kawka o poranku. Ho! Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale weekend tuż, tuż.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A słyszałaś, co rozkminia nasz premier wspaniały?
2: Nie, kompletnie.
1: No, że oni do tego CPN chcą wrócić.
2: No i żeby jak
1: ceny
2: będziemy wracać,
1: niżej.
2: To żeby...
1: Jak będziemy wracać z wakacji, właśnie dwa ostatnie tygodnie, ale zaraz.
2: Ale czekaj, a ja może nie jadę.
1: Ale turnusy są różne. No ktoś właśnie. Był na początku czerwca, znaczy lipca powiedzmy, ktoś teraz jest i już za chwilę wraca i nie doczeka tych cen powrotowych.
2: Powinien być bon wakacyjny.
1: Bo na paliwo?
2: Tak.
1: No powinien.
2: O. Już, widzisz, nadaje się to.
1: Chociaż niektóre stacje benzynowe mają takie jakieś akcje swoje wakacyjne, że tu
2: tak,
1: taniej i tak dalej.
2: Tak, hotdoga mi dadzą albo co, jak kupię batonika, to dostanę 5 groszy mniej, no i tak
1: pamiętaj,
2: dalej.
1: Pamiętaj, najpierw zjedz hotdoga, później batonika, żeby była jakaś kolejność.
2: No, no dobrze.
1: Później będą krzyczeć różni, że oni się nie załapali, ci się załapali, nieważne, ale my was właśnie o to zapytamy, czy...
2: Już po, czy jeszcze przed?
1: Tak, bo są tacy, którzy w sierpniu wyjeżdżają, ja tam próbuję gdzieś zaprosić takich różnych gości, bo tam inna historia zupełnie związana.
2: A oni się
1: rozjechali. Wszyscy są na wakacjach, mam całą listę.
2: Znaczy są wyjechani.
1: Kto wraca którego.
2: A, masz listę?
1: No, żeby wiedzieć, kiedy do nich dzwonić. No,
2: to powiedz mi. Dobra,
1: napiszcie, jak tam waszym urlopem, przed, po, w trakcie, w jakim momencie wakacyjnym jesteście?
2: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Czekają butelki na wodę. Za 3 minuty będzie godzina 8. Teraz Kaja Goran-Bregowicz. Nie bierzcie sobie do serca tej piosenki. Wstajemy, nie śpimy. Nie śpimy.

0: Dostaliśmy zdjęcie części ciała.
1: Oj, oj, oj.
0: Rozebranej.
1: Poczekaj, niech spojrzę.
0: No jest,
1: jest,
0: no.
1: Łydki są.
0: Łydki, Piotr nam napisał.
1: Czekaj, ogolone.
0: No to zaraz muszę powiększyć.
1: Nie, buty to bym jednak zdjęła.
0: Dlaczego?
1: Już na luzie to na luzie.
0: Jak
1: na
0: ktoś
1: salaku.
0: Jest w pracy, bo napisał Piotr, że to...
1: w pracy samochód stoi.
0: Ciężka praca
1: jakiś.
0: W wakacje. On składa te resoraki, czy jak?
1: No
0: ale to wygląda na biuro jakieś, więc chyba jednak w pracy.
1: Zdecydowanie biuro jest.
0: No gdzie bez butów w pracy?
1: Nie, no jest dobrze.
0: Ale nogi są na stole, oznacza, że stanowisko kierownicze.
1: No tak, przecież.
0: Chyba.
1: Nie może być inaczej.
0: Dziękujemy za to zdjęcie. Na Facebooku można popodziwiać.
1: Czy mogę się przyznać?
0: Możesz.
1: Wczoraj przez chwilę też tak siedziałam.
0: Z takimi nogami na tym?
1: No.
0: Ale do ciebie
1: to
0: też...
1: To była moja chwila słabości.
0: Do ciebie też czasem przychodzą różni ludzie coś załatwić.
1: A to wtedy nogi zdejmuję. Dobrze, żartuję oczywiście. Pewnie za chwilę na naszej... za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości zapraszam.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
10: Chciał pomóc drugiemu chłopcu wydostać się na brzeg. 2 13-latków utonęło w Wągrowcu. Przeszukania w sprawie prezesa PKOL-u w akcji m.in. CBA. Lech Jagiellonia, Raków i GKS. Dziś kolejny etap walki o europejskie puchary. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
11: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o 2 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
12: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
11: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny.
10: O czym informował Paweł Adamczewski. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. innymi firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
10: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, sprawa ma dla niego charakter polityczny. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Donald Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie upałów. Już wcześniej elektrownie w Kozienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Wczoraj zebrał się sztab kryzysowy.
14: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
10: Premier ostrzegał też o niebezpieczeństwie pracy w trakcie upałów. Regulacje o ograniczeniach w związku z wysokimi temperaturami wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy.
14: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
10: Upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
2: Wiadomości Radia Plus.
10: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejorz, który o 19:00 zagra z drużyną Klaksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby.
15: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
10: Mówi trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.

0: pogoda będzie dziś zmienna. Poranek pogodny i możemy dziś liczyć na słoneczne chwile, ale słońce będzie też chować się za chmurami. Mamy kolejne ostrzeżenie przed burzami. Na termometrach w Bydgoszczy 24 stopnie i dziś do 29 kresek powyżej zera. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali i ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy? Znaczy my siedzimy, bo my musimy do mikrofonu, to na siedząco.
3: Tak.
2: Ale wstajemy generalnie, bo to czwartek, 6 minut po 8.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
2: A teraz wstajemy i tańczymy z Tiną Turner.
3: Dobrze. Private Dancer, a za chwilę też Village People YMCA.

0: To byli Rich People na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: My sobie siedzimy w klimatyzowanym studiu, a niektórzy się męczą w pocie czoła. Elżbieta pakuje walizę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, pytaliśmy, czy urlop przed urlopem, po urlopie, w trakcie. Ty napisałeś do nas, że się wstrzeliliśmy, bo urlop zaczyna się jutro.
3: Tak, jutro wyjeżdżam w moje ukochane Tatry.
0: No dobrze, ale to już któryś raz z rzędu. To co ty tam będziesz robić, no, jak to już 17. każdy kamień na pamięć znasz?
3: Nie, tam jest tyle zakątków przepięknych i szlaki, i ich, no tak, jeszcze architektura przepiękna.
0: Kręci cię ten klimat po prostu.
3: Tak, kręci mnie.
2: Ale będziesz bardziej odpoczywać w dolinach, czy wybierasz się tam wysoko gdzieś?
3: Znaczy, no trochę chciałam pochodzić, no ale pogoda zapowiada się bardzo gorąca, bardzo, więc pewnie dolinki bardziej.
0: Proszę posłuchać rozsądnego...
3: Wierny wypoczynek w tym roku.
0: Rozsądnego turysty proszę posłuchać, sprawdza najpierw pogodę, a potem dopiero...
3: Nie,
0: no rusza na szlak.
3: Pogoda to podstawa. Codziennie rano.
0: Super.
3: Góry zostaną.

0: podczas górskich wycieczek.
1: Jak najbardziej.
2: Mhm. Super, dziękuję bardzo.
1: Elu, wspaniałego wypoczynku. Życzę cudownej pogody i fantastycznych ludzi wokół. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Pa, pa. A za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Take That.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Tak, jest szklana pogoda, to jest szaro, prawda? Szaro, ponuro jest wtedy.
1: Chyba nie domyta ta szklanka.
0: Nie, chodzi o to po pogodę chodzi, a nie o szklankę.
1: No, dobra.
0: No dobrze, no a człowiek lubi, jak jest kolorowo?
1: Lubi, zresztą dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym, że kabelki też powinny być kolorowe. Lubimy no, kolory.
0: Turysta pojechał do Hiszpanii i tak mu chyba szaro było na tym murze. Jakiś zabytkowy bardzo był mur na ścianie XVI-wiecznego Achibe del Zanete, albo coś hiszpański jeszcze dopiero uczy.
1: Dobra, zabytek w każdym razie.
0: No. Narysował taki wielki napis Paula.
1: Że kocha ją?
0: No, wysprejował i w dodatku farbą różową. No, no. Bo albo ona taka cukierkowata, albo on tak jakoś tą szarością był znudzony.
1: I mam nadzieję...
0: wyznał, że Paula w sercu jego jest. Straszne pieniądze go to kosztowało.
1: I mam nadzieję, że ona... znaczy nie, no nie chcę źle dla tego pana, ale że go rzuciła. To znaczy... Nie. No nie, no bo co bym sobie pomyślał, o kimś to po murach marzę, no.
0: Grzywna w wysokości od 3 tysięcy do nawet 30 tysięcy euro, bo to trzeba zmyć i w ogóle, a to zabytek jest. To nie jest tak, że to po prostu sobie tak, wiesz, pojedziesz kerszerem czy tam czymś pod ciśnieniem i to zejdzie. Także no chwila, że tak powiem, młodość ma swoje prawa, ale to chwila głupoty taka w wakacje czasem rzeczywiście to słońce za mocno grzeje i człowiek robi coś głupiego, a potem płacz i płacz i nie wiadomo co jeszcze.
1: Przemyślałem sprawę. No, nie, odwrotnie powinna być, że ona teraz się poczuje taka, że ile pieniędzy na mnie wydał.
0: No właśnie, no? Nie opuści go aż do śmierci. No,
1: no dobrze, uważajcie, ja akurat w Hiszpanii widziałem napis na murze.
0: A to też mi... Hiszpania była.
1: Tak, no mówię właśnie, Granada. To mi się przypomniało. No. Pani, nie wiem kto to napisał, ale to miejscowy napisał. Tourist go home.
0: A tak
1: bo już, napisał. A bo już mają dość, że tam tyle osób przyjeżdża.
0: A to nieładne z ich strony.
1: No trochę się przykro mi zrobiło, a z drugiej strony no wiem, że to najechali ich turyści z całej Europy i świata.
0: Zrobiłeś skręt w tył zwrot?
1: Nie, no jak już przyjechałem
0: i
1: to...
0: I teraz już Grecja.
1: No na, to.
0: Nie, to Hiszpania. No dobrze, rzeczywiście, powoli nas mają turystów dosyć, bo człowiek to jest taki, że jak
1: po zabytkach
0: dużo...
1: Bazgrze, to już się nie dziwię, że oni chcą ich wysłać w kosmos.
0: To co, wiadomości?
1: Niech będzie. I prognoza pogody. Zobaczmy, czy u nas w okolicy będzie ładnie. Nie musimy
0: tam się wszystko rozproszyło. No, zero deszczu.
1: Ale mamy Hiszpanię w Polsce, nie trzeba nigdzie jeździć.
0: O, to prawda. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Bydgoszcz.
10: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 50. Utrudnienia na trasie między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To potem jak 75-letni kierujący osobówką na łuku drogi wypadł z jezdni, po czym uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Jeszcze przez godzinę będzie obowiązywał tam ruch wahadłowy. A wahadło też na Krajowej 17 w Lubelskiem na trasie Piaski-Krasnystaw. W Ignasinie zderzyły się 3 osobówki. Ranne są 2 osoby, a na miejscu pracują służby. 30-latek nastolatek ugodzony nożem podczas nocnej awantury. To na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Dwóch mężczyzn pokłóciło się i jeden z nich wbił drugiemu nóż w brzuch. 30-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Policja zatrzymała w tej sprawie 40-latka. Przed nami wyjątkowa noc Perseidów. Sierpniowy deszcz meteorów w tym roku ma być jednym z najbardziej efektownych od lat. Najwięcej zjawisk zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia.
11: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. A na początek 15. diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się 9 i 10 października, a przyświecać jej będzie hasło Z Maryją Pięknej Miłości jesteśmy uczniami i misjonarzami. To będzie okazja do modlitwy o pokój, szczególnie w naszej ojczyźnie, na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, za diecezję bydgoską oraz o powołania do stanu duchownego. Pielgrzymi wezmą udział w drodze krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, mszy świętej przed cudownym obrazem i apelu jasnogórskim. Będzie też nocne czuwanie. Zapisy prowadzone są w parafiach. Fontanny to nie miejsce do kąpieli, przypominają specjaliści. Woda w nich nie jest uzdatniona i zdezynfekowana, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli, mówi Aneta Mokosa z sanepidu.
12: Fontanna to jest miejsce, w którym nie wolno się kąpać. Niestety sama ostatnio interweniowałam, bo grupa przedszkolna z paniami opiekunkami przyszła do parku i właśnie pozwoliła kąpać się dzieciom małym w fontannie. Dzieci piły tą wodę, były całe mokre, więc duże niebezpieczeństwo, że mogło dojść do zagrzybienia ich stóp, do jakichś poważniejszych chorób, odczynów alergicznych.
11: Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Mogą w niej występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I jeszcze pogoda. Poranek w regionie słoneczny, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie. Uwaga, dziś także możemy spodziewać się burz. Będą im towarzyszyć opady i silniejszy wiatr. Na termometrach w Bydgoszczy 24 stopnie i dziś pokażą ich maksymalnie 29. Na razie wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Taką mapkę burzową mam otwartą, więc generalnie spokojnie, teraz się nic nie dzieje, trochę tam między Wrocławiem a Opolem, a tak, ładna pogoda przynajmniej teraz.
0: No dobrze, to super wiadomości, teraz żoda sama z Edith Nexistepa.
1: Jak?
0: Dobrze. Edith Nexistepa, ale... to proste jest, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Tak, eksistujemy dalej.

0: was born to love you, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9.
1: Coraz bardziej lubimy biografię. Kasia lubi czytać biografię, o czym mówiła, tak, ale też lubię. Przeniesione na ekran kinowy. Coraz więcej filmów opowiada o postaciach, które znaliśmy, tak publicznie znaliśmy, a teraz różni aktorzy wcielają się w ich właśnie. O kucharzu i podróżniku Antonim Bourdain.
0: Kochałam go całym sercem. Uwielbiałam go. Pamiętam, jak oglądałam pierwsze jego programy, to jeszcze, nie wiem, ze 20 lat temu te pierwsze, które powstawały, to on był taki chudziutki jak patyczek, wysoki, zupełnie inny człowiek, potem zmężniał, dojrzał, bardzo dojrzał również intelektualnie, bo to nie były tylko filmy dokumentalne o kuchni, o gotowaniu, to było też tło polityczne, nierzadko. Bywał w takich miejscach, o których się nikomu nie śniło, na przykład pamiętam odcinek na balkonie w Bejrucie podczas bombardowania, też tam przez przypadek był i trudno mu było się stamtąd wydostać. Świetna postać, naprawdę, i czekam na ten film.
1: Film Tony
0: z niecierpliwością.
1: Chodzi na ekrany kin we wrześniu i kilka złotych porad znalazłem dotyczących tego, jak podróżować. Nie ze wszystkim się zgodzę, zwłaszcza z pierwszym. Powiedział, ruszaj się jak najdalej, jak najczęściej. Z tym jak najdalej to, no jak ktoś ma możliwości i ma taką ciekawość świata, to oczywiście, ale też blisko warto pozwiedzać swoje rzeczy.
0: To wycinasz jak najdalej, zostawiasz jak najczęściej.
1: No dobrze. Chociaż jak już pojedziemy za granicę, to uwaga, droższe nie zawsze znaczy lepsze. On powiedział, że czasem zwykły stolik plastikowy czy stołek wystarcza do tego, żeby posiedzieć, a nie szukać najdroższych rzeczy. Rozmawiaj z ludźmi, mówi. Jak tam jedziesz, to rozmawiaj wszędzie z ludźmi.
0: Zawsze rozmawiał, to pamiętam w tych filmach jak najbardziej.
1: Zostawiaj miejsce na przypadek, nie planuj każdej minuty. A propos tego taniej i ten plastikowe krzesełko, ja pamiętam kiedyś, no w Azji byłem i poszedłem do fryzjera. Nie gdzieś tam do jakiegoś salonu. Pal mnie na dworze tam na targu maszynką.
0: Cieszę się, że ci oczu uszu nie przeczyścił, bo widziałem, jak to wygląda. Przerażająco.
1: Który znał się na robocie. No i teraz ciekawostka najciekawsza. Jedz tam, gdzie jedzą miejscowi, ale to również jak jedziemy w trasę w Polsce, to warto tak.
0: W Maroku mi się tak raz zdarzyło.
1: Że co?
0: Oj.
1: Miejscowi czy nie?
0: No na Suku w Agadirze polazłam w takie miejsce i tam się zaczęły dziać takie dziwne rzeczy, ale na szczęście jakoś wszystko się dobrze skończyło.
1: I teraz uwaga, omijaj, mówi Antony, znaczy mówił, miejsca stworzone dla turystów. Jeżeli menu jest w 5 językach, to jesteś w złym miejscu.
0: Uciekaj do miejscowych. Za chwilę na antenie Radia Plus ABBA, Mamma Mia, a także Ace of Base, All That She Wants.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: That She Wants i Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Wszystko, czego potrzebujemy, to chłodu troszkę, cienia. Dzisiaj kolejny upalny dzień, chociaż nie taki jak wczoraj, ale jednak cały czas bądźcie przygotowani, bo powyżej 30 stopni na pewno będzie.
0: Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po godzinie 9 przywita Was Agnieszka Morawska, a my spotykamy się jutro po godzinie 6 w dobrych nastrojach.
1: Piątkowych.
0: Jak najbardziej.

0: Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Kliknij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Kilkaset interwencji strażaków. Przed nami kolejny burzowy dzień. PiS nie odzyska subwencji. Przegrany spór o miliony złotych. Można odwiedzać krakowskie ogrody klasztorne. Kolejna okazja już w sobotę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 580 interwencji strażaków. To przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w zachodniopomorskim, Wielkopolsce, łódzkim i na Mazowszu. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W większości działania straży pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
1: Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali około 70 razy. O szczegółach Barbara Źródlewska-Olejnik.
3: Wszystkie nocne wyjazdy już się skończyły. Na teraz nowych wezwań nie ma, ale noc spokojna nie była. Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą, która szalała nad regionem od 22 do co najmniej północy. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw. Na dziś także w tym regionie zapowiadany jest deszcz i burze.
1: Alerty przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce, poza północnym zachodem kraju. PiS-owi nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024. Wcześniej po stronie ministra finansów stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. PiS decyzję zaskarżył do nieuznawanej przez rządzących i europejskie sądy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dlatego pomimo przyjęcia przez tę Izbę skargi PiS-u, minister finansów nie wypłacił środków, a teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
1: O czym informował Michał Rawa. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 600 000 Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
5: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
1: Ze doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie ogrody klasztorne otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju i tak pozostało do dzisiaj, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
6: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza. O której godzinie byśmy tutaj nie przyszli, czy rano, wieczór, w południe, ona jest po prostu.
1: Ostatnia okazja, żeby zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramę otworzy ogród cystersów w Mogile.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Breaking Japan i Alphaville na początek tej godziny.

0: Papa Dance i pocztówka z wakacji Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a o pocztówki z wakacji będziemy Was prosić w przyszłym tygodniu. Takie wirtualne. Na razie nie zdradzę szczegółów. Proszę słuchać w weekend, opowiem więcej. Na zegarze 19 minut po 9.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
7: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
8: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99.

0: 6,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: One latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl regularnie.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty.

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Inner Circle i Sweat w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, a właśnie a propos tego lata, to upalne w tym roku i na taką pogodę, jak mieliśmy wczoraj, dzisiaj, idealne jest na przykład muzeum. 221 lat mija od powstania pierwszego Muzeum Sztuki na ziemiach Polski. Otworzyli je Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy w pałacu w Wilanowie. Tak przy okazji dziś muzeum można zwiedzać za darmo, ale jeśli o sztukę chodzi, to mojemu sercu i niektórym z Was też, bliższa jest sztuka kulinarna. I gdybyście mieli zostać kustoszami Muzeum Sztuki Kulinarnej, to jakie eksponaty by się tam znalazły? Mogą to być przedmioty, ale także i potrawy, albo pojedyncze składniki. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was, a ja do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus, The Blue Cafe i Chris Ria teraz.

0: Rhythm Divine i Enrique Iglesias w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 16:15, prawie minut do 10:00, a ja dziś pytam Was o Muzeum Kultury Kulinarnej. Gdybyście mogli stworzyć takie muzeum, co by się w nim znalazło? I Karolina napisała: Karpatka. Karpatka to moje ulubione ciasto i jakoś bardzo kojarzy mi się z Polską właśnie. I no właśnie, o takie rzeczy dziś pytam. Ale do karpatki, żeby przygotować karpatkę do kremu, potrzebne jest na przykład mleko. I w Polsce mamy trochę muzeów kulinarnych i jednym z nich jest Muzeum Mleka w Grajewie. Więc jeżeli szukacie ciekawych muzeów tych kulinarnych, to trochę dzisiaj ich także przytoczę. A 691 141 141 to jest SMS-owy numer dla Was. Przypomnę, pytam dziś o to, co powinno według Was znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej. A do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
7: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie.

0: 2 plus 1 kończy 9 w Radiu Plus. Na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Tragiczne utonięcia na Lubelszczyźnie, za chwilę szczegóły. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, dziś wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim. Powiemy też o tym, jak muzyka pomaga na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania człowieka na jednym ze zbiorników wodnych w Berezie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Wczoraj późnym wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch tonących. Jednego z nich szybko odnaleziono, niestety nie udało się go uratować. Mówi nam Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
2: Około godziny 22:50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
1: Dziś w poszukiwaniach drugiej osoby bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego. W rocznicę zaprzysiężenia przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się specjalne wydarzenie. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
3: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
4: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
3: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17:30.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne na wieczór ogłosiły tzw. okres przywołania na rynku mocy. Dziś od 18 do 19 te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec w wiadomościach: lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę z gitarą w ręku. Muzyka pomaga pielgrzymom w modlitwie, nadaje marszowi rytm i dodaje otuchy w koszmarnym upale.
5: Zosia, z muzyki pielgrzymka to nie to samo.
6: Marzena. Myślę, że wspomaga też modlitwę, na pewno nadaje taki rytm, kiedy idziemy, dodaje sił, kiedy słabniemy.
7: A jakieś sprawdzone utwory?
6: Na pewno te, które są bardzo rytmiczne i melodyjne. Dobrze, że jesteś królem.
7: To jak wygląda takie zbieranie doświadczeń muzycznych pielgrzymkowych?
8: Paweł, muzyka się zawsze sprawdza, ale uważam, że na pielgrzymce każdy repertuar jest dobry, żeby dobrze się szło, bo muzyka pomaga w chodzeniu. Jest gorąco, to muzyka zawsze daje taką siłę.
1: Z pielgrzymami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Dzisiaj przejdą około 26 kilometrów. Łącznie z Lublina na Jasną Górę mają do pokonania 320. Do sanktuarium dotrą 14 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Modern Talking i Sherry Lady na początek, a później Edyta Geppert i Kochem.

0: How do you do? Roxette w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a można byłoby odpowiedzieć, że całkiem w porządku, szczególnie jeśli jesteśmy teraz na przykład na urlopie albo w pracy, tyle że w klimatyzowanym pomieszczeniu i upał nam nie straszny, ale mogłoby być jeszcze bardziej znośnie, na przykład gdybyśmy byli w tym momencie na północy Włoch nad jeziorem Como, ten błękit jeziora i krajobraz wokół, i do tego zastanawialibyśmy się, czy może kupić zabytkową willę, taką, którą znamy z filmu o Jamesie Bondzie, Casino Royale z 2006 roku. To tam w pierwszy raz Daniel Craig przedstawił się widzom jako James Bond. I ta willa jest na sprzedaż. No, właściwie nawet nie willa, a jeden z apartamentów w tej willi. No, trzeba mieć ze sobą od 1,2 miliona do 1,4 miliona euro. Czyli to jest jakieś prawie 6 milionów złotych. No kto bogatemu zabroni, albo kto biednemu zabroni żyć bogato? A ja dziś pytam o muzea. Muzea takie, które jest kulinarne, które chcielibyście stworzyć, i co w takim kulinarnym muzeum mogłoby się znaleźć? 691 141 141 SMS-owy numer dla Was.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

Sade w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Bardzo przyjemnie się tak snuje ta piosenka właśnie w taką upalną pogodę. 28 minut pozostało do 11. Pytam dziś o potrawy, ale także i przedmioty, które mogłyby znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyśmy takie mogli utworzyć. I napisał do nas Tadeusz, między innymi, o flakach, że flaki powinny się w takim muzeum znaleźć. Myślę, że byłaby taka cała przestrzeń na piątą ćwiartkę i flaki też byłyby bardzo szeroko tutaj omawiane, bo przecież mamy flaki po warszawsku, czy flaki piaseczyńskie. I tych odmian przygotowywania flaków jest mnóstwo i jeśli byśmy wychodzili też poza Polskę, to Włosi, Hiszpanie, wszyscy jakoś tę piątą ćwiartkę przygotowują, ale jeśli chodzi o to, że dla jednych flaki są na przykład obrzydliwe, dla innych przepyszne, to można byłoby jeszcze przy okazji stworzyć dział obrzydliwego jedzenia. Takie muzeum już istnieje w Malmö w Szwecji i tam można nie tylko poczuć te eksponaty, jak na przykład surströmming, czyli ten śledź fermentowany szwedzki, może być też ser kazumarcu, ten z larwami żywymi i tak mnóstwo innych rzeczy. I to jest nie tylko, że można je poczuć, zobaczyć, ale niektóre można także spróbować. Biletem wstępu do takiego muzeum jest worek. Taki podobny do tego, który dostajemy na przykład w samolocie albo w autobusie, żeby zapobiec, a właściwie żeby jakoś trochę zniwelować te efekty choroby lokomocyjnej. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś o to, jakie eksponaty mogłyby się znaleźć w Muzeum Sztuki Kulinarnej. Perfekt, ale w koło jest wesoło, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
4: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Łami, wake me up before you go, go w Radiu Plus na lato z nutą nostalgii. Ja mam nadzieję, że wy już jesteście obudzeni. Do 11 tylko 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Kilkaset interwencji po burzach, dziś również niebezpieczna pogoda. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu, za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowoczesnym schronie, który powstaje pod Bełchatowem. Minęła 11, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy interweniowali ponad 600 razy wszystko przez nawałnice, które przechodzą przez Polskę. Najbardziej niebezpiecznie w nocy było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
2: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
1: Dzisiaj ponownie może być niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju. Burzowo nie będzie tylko na północnym zachodzie i zachodzie Polski. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie dronów na lotnisku w Lipsku. Po raz pierwszy w takim przypadku dron miał na pokładzie materiały wybuchowe, a służby zakładają, że detonator był urządzeniem wojskowym. Minister spraw wewnętrznych Saksonii Aleksandr Dobrindt uważa, że był to atak hybrydowy inspirowany przez, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Tego rodzaju zagrożenia nie są dziełem amatorów, muszą być realizowane w bardzo profesjonalny sposób. Wymagają wysokiego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz odpowiedniego doświadczenia. Przypomnijmy, wczoraj w nocy niezidentyfikowany dron próbował zaatakować ukraiński samolot transportowy Rusłan. Był wyposażony w ładunki wybuchowe, ale udało się go rozbroić. Później kolejny dron uszkodził samolot w trakcie lotu. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu z Tarnowskich Gór. Mężczyzna z indyjskim obywatelstwem wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i dwóch skrzyżowaniach. Stracił prawo jazdy, będzie miał też sprawę. W sądzie grozi mu wysoka grzywna, nawet do 30 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pod Bełchatowem rozpoczęła się budowa nowoczesnego schronu. W sytuacji kryzysowej ma zapewnić bezpieczeństwo 200 osobom przez 48 godzin.
3: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
4: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
5: Potrzebne, bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
6: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to ma 200 osób, to już nawet jedna miejscowość się nie mieści.
7: Powinniśmy mieć takie miejsce.
1: Budowa schronu kosztuje prawie 9 milionów złotych, ma być gotowy jeszcze w tym roku.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Abba na początek, a później Lady Bunk i Phil Collins między innymi.

0: Highlight House Family w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11. Tworzymy dzisiaj wspólne Muzeum Sztuki Kulinarnej, ale kilka takich muzeów kulinarnych jest już na mapie Polski. Mówiłam o Muzeum Mleka w Grajewie. Można też pojechać do Radzionkowa, do Muzeum Chleba, do Poznania, do Rogalowego Muzeum Poznania. Te rogale można tam samemu też stworzyć. Także jest między innymi żywe Muzeum Piernika w Toruniu. Też można przygotowywać swoje pierniki. Muzeum Cebularza w Lublinie także ma podobną działalność. Można jeszcze zajrzeć na przykład też do Muzeum Oscypka w Zakopanem, do Muzeum Miodu i Pszczelarstwa w Pszczółkach. Można także wybrać się do Muzeum Koguta Kazimierskiego, więc jest trochę tych kulinarnych muzeów, ale gdybyśmy mieli stworzyć takie jedno duże Muzeum Sztuki Kulinarnej w Polsce i nie musielibyśmy się tylko do tej Polski ograniczać, ale ogólnie o jedzeniu, chociaż warto zacząć od Polski, to co by się tam mogło znaleźć? O to dzisiaj pytam. Jan napisał, że kiszony ogórek. Myślę, że nie cały dział można byłoby ogórkom poświęcić, bo kiszone, małosolne, mogą być jeszcze korniszony, krokodylki, w zalewie, Weronika dopisała, w zalewie musztardowej i mnóstwo tych ogórków i jak je przygotować można i do tego jeszcze testowanie i na przykład bez limitu. Jesz ile chcesz, taki bilet do tego wszystkiego. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a pytam o to, co wstawilibyście do Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyście mieli taką okazję. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram.

0: Ekstra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 4 na osobę. Kaufland.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Auto Frelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
14: To pewne, niskie ceny są...

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Kochacie za późno i kombi w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 12, a my tworzymy Muzeum Sztuki Kulinarnej. I w tej sprawie napisała m.in. Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Agnieszko, napisałeś, że powinno być takie muzeum zapomnianych smaków z dzieciństwa, w którym byłyby hologram ciepłego mleka z kożuchem podawanego przez wirtualną babcię, kryształowa gablota z oryginalnym zakonserwowaną oranżadą w proszku z PRL-u i interaktywny terminal do podawania smaku gumy balonowej z kaczką Donald. No brzmi to taki, jak jeden z działów muzeum, wspomnienia z dzieciństwa, chociaż myślę, że to są twoje wspomnienia z dzieciństwa.
1: Tak, to są moje wspomnienia tych smaków właśnie z dzieciństwa, oranżadka w proszku, mleko ciepłe u babci, gumy Donaldy, no i jeszcze wiele innych, tak? Kakao proszku, takie tam. A to
0: jeszcze takie pytanie,
1: bułeczek.
0: No. Czy tę oranżadę z proszku, to ty kiedyś rozpuściłaś w wodzie?
1: Idąc do szkoły, przyznam, już po drodze ją zjadałam. Chyba nie tylko ja.
0: Tak, są takie legendy, że ktoś kiedyś w wodzie taką oranżadkę rozpuścił. Ale tak, to mógłby być jeden z działów muzeum właśnie wspomnienia z dzieciństwa i też pokazałoby to pięknie, jak które pokolenie co pamięta, ale chyba te babcine smaki byłyby tam najważniejsze. A ja dla ciebie mam prezent, butelka termiczna od Radia Plus. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, wszystkich słuchaczy. No i bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Wzajemnie. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A teraz do Włoch, L'Italiano i Toto Cotugno w Radio Plus.

0: Olina Koflow Jenia w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a Was mocna potrzeba, żeby wybudować, a właściwie uruchomić Muzeum Kuchni Babcinej. I tutaj kolejne wiadomości w tej sprawie, między innymi od Pauliny, żeby stworzyć takie ogromne Muzeum Babcinej Kuchni, też z drugą wersją na zamku, mega grube mury, nie ze służbą, tylko miejsce do przygotowywania. Takie przeniesienie się do domu prababci z skansenu, gdzie można, a nawet trzeba doświadczać, pomagać przy potrawie, a wcześniej pozyskanie. Lód przenoszony w zimie do piwniczki, chłodzący w lato. Dbałość o produkty, na przykład jabłka z ogrodu, woda ze studni, piec kuchenny, a kiedyś wystarczyło pojechać do babci, teraz takie miejsca będą w muzeum. I ta kuchnia, taka domowa, gdzie przygotujemy talarki i sztuką jest upieczenie chleba, ciasta. Także jak działamy, żeby nie marnować. No i Prodisz się pojawił w tych Waszych propozycjach do tego, co powinno się znaleźć w takim Muzeum Sztuki Kulinarnej i inne przedmioty, które kojarzą nam się w większości z wakacjami u babci. No, czyli potrzeba. Jest potrzeba. Jeśli ktoś nas słyszy i chce wybudować takie muzeum, stworzyć takie muzeum, to myślę, że będzie wielu odwiedzających.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Po reklamie.

0: i coraz bliżej, także do południa na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Niebezpieczna pogoda. Prawie w całej Polsce są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Budujcie cywilizację miłości, mówi papież do młodzieży w Asyżu. Dziś wyruszyła pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mogą pokazać aż 38 stopni w cieniu. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty w tym najwyższego stopnia obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
3: Na północnym zachodzie 24-26 stopni, ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, by dbać o swoje zdrowie apelują lekarze, bo na przykład w warszawskim szpitalu przy Lindleya brakuje już miejsca. Pacjenci leżą na korytarzach.
4: Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
2: Mówi profesor Paweł Łęgosz. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
1: Oprócz upałów synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami. Nie zagrzmi jedynie na północnym zachodzie Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wykorzystał małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię. Dochodzenie przez wiele miesięcy prowadzili funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomo, że mieszkaniec Konina posiadał autorytet w lokalnej społeczności.
5: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
1: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego CBZC. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Idźcie na peryferię i budujcie cywilizację miłości, powiedział papież do młodzieży w Asyżu. Europa i cały świat poszukują pośród was nowych świętych, mówił Leon XIV w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w Bazylice Papieskiej Matki Bożej Anielskiej. Przywołując swoją encyklikę Magnifica Humanitas, ojciec święty wskazał, że każde pokolenie otrzymuje zadanie kształtowania swoich czasów tak, by godność człowieka była chroniona, sprawiedliwość umacniana, a braterstwo możliwe. Po raz 48 wyruszyła dzisiaj pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Pątnicy z różnych grup spotkali się na placu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Krzysztof Bochniak.
6: To jest przede wszystkim czas rekolekcji, to jest czas zmagania się ze swoimi też słabościami fizycznymi, też tymi duchowymi i budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem na trasie.
1: A dla pątników ta pielgrzymka to bardzo ważny czas.
7: Pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
8: Idę dziękować Maryi za wszelkie łaski, które uprosiła dla mnie, dla mojej rodziny, znajomych, przyjaciół u Pana Jezusa.
1: Diecezjalną pielgrzymkę z Radomia tworzy łącznie 37 grup.
9: Teraz wiadomości Radia Plus z Bydgoszcz, Justyna Malińska. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą, nad bezpieczeństwem przebywających nad Zalewem Koronowskim, ale również nad innymi akwenami w powiecie. Każdego dnia czuwają policyjni wodniacy z Bydgoskiej Komendy Miejskiej. Nie tylko kontrolują, ale reagują również na zgłoszenia i prośby o pomoc. Tak też było podczas patrolu Zalewu Koronowskiego w rejonie miejscowości Wielonek. Łódź miała awarię silnika i nie była w stanie samodzielnie kontynuować rejsu. Policjanci bezpiecznie odholowali jednostkę wraz z całą załogą do portu. W pierwszych dniach sierpnia obchodzimy tydzień karmienia piersią. To doskonały moment, aby pokazać plusy, które wynikają z karmienia piersią dziecka, bo jak podkreślają położne, wciąż istnieje wiele mitów.
10: Aminokwasy odżywiają mózg, szare komórki, poprawiają ostrość widzenia, sprzyjają rozwojowi szybszemu dziecka, zabezpieczają również układ odpornościowy jelit, przekazywane są odpowiednie kultury bakterii, które również ułatwiają trawienie u dziecka.
9: Mówi mówiła położna Elżbieta Osińska. Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. I jeszcze pogoda, ta dziś zmienna. W regionie trochę słońca, trochę chmury. Do tego miejscami znowu zagrzmi i popada. Na termometrach w Bydgoszczy 27 i dziś do 29 stopni. W nocy temperatura spadnie do 14-15 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: To już czwartek, Agnieszka Morawska
12: i Marek Sierocki.
11: Zapraszamy na Przebojową Pocztę, rok 1986, sukces w całej Europie. Desireli, Voyage, Voyage.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tam wspaniała data. W roku 1965, 6 sierpnia, ukazał się piąty studyjny album zespołu The Beatles zatytułowany Help. To jednocześnie była ścieżka dźwiękowa filmu właśnie o takim tytule. I był to pierwszy muzyczny film, jaki obejrzałem w swoim życiu. Historia była taka, że byłem na koloniach, miałem już chyba, nie wiem, z 11 czy 12 lat i przyjeżdżało takie kino objazdowe. Był duży ekran wyświetlany i na świeżym powietrzu oglądaliśmy. Ja nawet nie wiedziałem, że był taki zespół The Beatles. Miałem wtedy, nie wiem, 10-11 lat, ale potem już wiedziałem, co to jest The Beatles i jakie są ich przeboje.
2: Tak, to niesamowite, bo oni byli już bardzo popularni, ale jeszcze nie u nas. I to Help to było takie wołanie ich o pomoc, bo mierzyli się wtedy z okrutną popularnością. Okrutną dlatego, że fanki przede wszystkim nie dawały im żyć. To Help było takim prawdziwym wołaniem o pomoc.
1: No a jakie piosenki na tym albumie? Ticket to the Ride czy Yesterday to najbardziej coverowany, przerabiany utwór w historii światowego show biznesu. Żadna inna piosenka nie ma tylu wersji innych artystów niż Yesterday. Utwór napisany przez Paula McCartneya, zagrany na wszystkich instrumentach poza kwartetem smyczkowym i zaśpiewany wszystkimi głosami, ale my dziś przypominamy Państwu tytułowy utwór z albumu Help.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel. Tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Black or White i Michael Jackson, jeden z największych hitów. Zupełnie zmienimy klimat. Przeniesiemy się w lata 70. ubiegłego wieku. To będzie irlandzki wokalista Joe Dolan, który na świat przyszedł w roku 1939, w roku 2007 od nas odszedł. Wspaniały wokalista, który no, był ikoną irlandzkiej piosenki Make Me an Island. To był jeden z jego największych hitów, ale w roku 75 wylansował piosenkę, która w Polsce była niesamowicie popularna. To utwór Lady in Blue. Zresztą ten singiel był z tak zwanymi dwoma stronami A. Jeszcze była piosenka My Darling Michelle, która też była przebojem, ale utwór Lady in Blue był wielkim hitem. Pamiętam, że wszystkie zespoły grające na dancingach czy na weselach w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku miały ten utwór w swoim repertuarze.
1: To ja jeszcze zanim to Lady in Blue, to jeszcze dodajmy też, że raz, że tworzył przeboje, ale też przebojami innych zespołów się zajmował, bo były nagrane utwory z Oasis czy U2 na jego, i czy Bruce'a Springsteena także na taką składankę wydał.
0: Bo był niezwykle szanowanym artystą i też potrafił interpretować utwory innych gwiazd. To teraz Joe Dolan i niezapomniany utwór Lady in Blue.

0: To był John Parra. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Wspominaliśmy płytę Beatlesów, no a teraz urodziny świętuje jedna z najbardziej charakterystycznych brytyjskich wokalistek.
1: Jerry Halliwell, czyli 1/4, 1/5 Spice Girls.
0: No, nawet był moment, że 1/4. Ale to artystka, która ma również w swoim dorobku wspaniałe solowe przeboje, chociażby Michiko Latino, czy przeróbkę zespołu Weather Girls in Training Man. W filmie Bridget Jones wykorzystaną, spopularyzowaną, wspaniałe, ale dała drugie życie temu utworowi. A co my dzisiaj przypomnimy?
1: A my dzisiaj mamy Viva Forever i Spice Girls, czyli ten najlepszy moment dziewczyn z Wielkiej Brytanii.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
13: Let's go, girls.

0: To był Czesław Niemen i sen o Warszawie. Pora na zaproszenia. Przypomnę, że w wakacje od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 przeboje z nutą nostalgii, lato z nutą nostalgii, lato z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop każdy piątek i sobota. To oczywiście prywatka od 20 do północy. Przebojowa poczta niby codziennie od 12, ale przez najbliższe dni ja będę miał wolne.
1: Marek na zasłużonym, choć krótkim urlopie. Słyszymy się z Markiem w środę. Janek już wraca w poniedziałek, więc jedna, druga, ktoś zawsze będzie na posterunku.
0: Dokładnie tak. A teraz kończymy utworem In Private w wykonaniu Dusty Springfield z wielką pomocą Nila Tennanta i Chrisa Lowa, czyli Pet Shop Boys nagrało ten utwór. Ich współpraca zaczęła się w roku 1987, kiedy nagrali utwór What Have I Done to Deserve This. Sukces piosenki spowodował, że panowie postanowili, że comeback Dusty Springfield będzie wyjątkowy i zrealizowali z nią płytę, z której pochodzi przebój In Private.
1: Dusty Springfield teraz w Radiu Plus, a my za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Dusty Springfield i In Private. Marek Sierowski już uciekł na ten zasłużony urlop, nie mógł się doczekać. A jeszcze chwilę czasu mamy na zegarze, 3,5 minuty do 13. Wiadomości za chwilę, a później stary przejmuje Andrzej. Dzięki za dziś, do usłyszenia jeszcze raz i do jutra.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zbieramy polityczne komentarze. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Chodzi o niestawienie się na przesłuchania. GIS ostrzega przed sinicami na kąpieliskach. Wszystko przez upał. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy rządowej większości mówią o wetomacie, prawica o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Michał Rawa.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
2: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
3: Weto.
2: Nie podpiszę.
3: Nie. Zawetowałem weto.
1: Prezydent zawetował aż 41 ustaw. To absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
1: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
0: Dzisiejsza rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenta. Od 17.30 zaplanowano debatę publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane okresy przywoływania na rynku mocy. Dziś od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
5: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
0: Mówił ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że prądu nie zabraknie. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Prokurator nałożył taką karę na byłą premier za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie jako świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura podejrzewa nadużycie uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Były prezes fundacji i członek zarządu są też podejrzani o nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. W lipcu usłyszeli zarzuty.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed sinicami. Upały sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych glonów w jeziorach, a nawet w Bałtyku.
7: To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli.
0: Mówił rzecznik GIS Marek Waszczewski. A dokładną mapę z informacjami, gdzie można, a gdzie nie można się kąpać, znajdziemy na stronie internetowej sk.gis.gov.pl.
8: Na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Milcząca procesja za Najświętszym Sakramentem. Marsz mężczyzn odbędzie się 15 sierpnia o 20. Jego uczestnicy wyruszą z kościoła jezuitów przy Placu Kościeleckich. Po raz trzeci procesja spotka się z radosną procesją kobiet. Kobiety także o 20 wyruszą z kościoła Świętej Trójcy. Wszyscy spotkają się na Starym Rynku. Tam odśpiewają Bogu Rodzice, a później wezmą udział w apelu jasnogórskim do Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej katedrze. Fontanny to nie miejsca do kąpieli, przypominają specjaliści. Woda w nich nie jest uzdatniona i dezynfekowana, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli, mówi Aneta Mokosa z sanepidu.
9: Fontanna to jest miejsce, w którym nie wolno się kąpać i nie wolno pić wody. Niestety sama ostatnio interweniowałam, bo grupa przedszkolna z paniami opiekunkami przyszła do parku i właśnie pozwoliła kąpać się dzieciom małym. Dzieci piły tą wodę, były całe mokre, więc duże niebezpieczeństwo, że mogło dojść do zagrzebienia ich stóp, do jakichś poważniejszych chorób, odczynów alergicznych. Woda z fontanny, mimo że wydaje się czysta, ona nie jest w żaden sposób badana.
8: Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Mogą w niej występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. Na koniec jeszcze pogoda. Czwartek w regionie ze słońcem, ale chmur na niebie przybywa. Dziś również miejscami zagrzmi i popada. Na termometrach w Bydgoszczy do 29 stopni. Kolejne dni już nieco chłodniejsze, z temperaturą w okolicach 23 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1014 hektopaskali.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Jest 5 minut po pierwszej. Za parę chwil usłyszymy CC Catch, będzie Marek Grechuta, będzie Carlos Santana, zaczyna Bryan Adams od wielkiego przyboju Please Forgive Me. To jest Radio Plus i czwartkowe popołudnie.

0: można sobie nucić pod nosem. Marek Grechuta i Będziesz moją panią to jedna z pierwszych piosenek, w których Marek Grechuta był jednocześnie autorem tekstu i muzyki. Rok 1970, debiutancki album Grechuty i Anawy. Co ciekawe, ten utwór miał wcześniej tytuł Marzenie. Dopiero później zmieniono na Będziesz moją panią. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, te z lat 70., 80., ale są też nowsze propozycje z lat 90. Unbreak My Heart. Piosenka Toni Braxton to jedna z nich, już za parę chwil, a na zegarze 20 minut po pierwszej.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Abba, Knowing Me, Knowing You, da się żyć w końcu. Przynajmniej w większości miejsc w Polsce temperatury czuły nam spadły. W okolicach 30 stopni już jest na zachodzie, w centralnej Polsce, na południu i południowym wschodzie ciągle mają tropiki 40 stopni, słuchajcie, dzisiaj w Rzeszowie. No, ale w ciągu najbliższych paru dni generalnie ta temperatura będzie nieco spadać. Bardzo sympatyczny weekend się zapowiada. Okolice 23, 4, 25 stopni i słonecznie. W końcu wybiorę się do Kazimierza nad Wisłą. Planuję to i planuję, ale ciągle jakoś tak w weekend albo padało i było zimno, albo było bardzo gorąco, więc pewnie to jest ta sobota. Kazimierzu drogi, nadchodzę. Teraz kolejne przeboje na antenie Radia Plus, 4 minuty po wpół do drugiej.

0: Machine Factory Feels Like Heaven, jeden z najpopularniejszych przebojów, takich do zabawy, do tańca. Jak macie ochotę dzisiaj nóżką poruszać, to po godzinie 20 Marek Sierocki zapewni wam odpowiednie rytmy. To będzie lato z nutą nostalgii, przeboje zmiksowane od 20 do 22 na naszej antenie. A propos piosenek do tańca, to już za chwilę Hands Up, a później jeszcze przed godziną 14, kiedy to serwis informacyjny zamigotał świat, przepiękny przebój Various Manx, to wszystko jeszcze do drugiej.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Za 3 minuty 14, zamigotał nam świat, to Varus Manx. O 14:00 serwis informacyjny, po wiadomościach wrócimy do przebojów Like a Prayer Madonna. Od tego utworu rozpoczniemy.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Śledczy badają sprawę śmierci nastolatków nad jeziorem w Wągrowcu. 6 osób zginęło w porannych rosyjskich atakach na Ukrainie. Powiemy też o rekordach na warszawskiej giełdzie. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo po śmierci 2 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
2: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
1: Wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą przez 40 minut. Reanimacja nie przyniosła rezultatów.
2: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych 2 nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
1: Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Rosjanie ponownie ostrzelali Ukrainę. W całym kraju zginęło 6 osób. W mieście Sumy na północy Rosjanie zrzucili 8 bomb lotniczych, kilkanaście osób jest rannych. To cud, że tam wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksii Klujew. Niektóre bomby spadły na obszary mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademik i 10 domów. Rozmieściliśmy tam sztab operacyjny, trwają intensywne prace. Cała okolica nadal jest przeszukiwana przez specjalistów.
3: Teraz terytoria się obsterzuje ze specjalistami.
1: Oprócz tego Rosjanie tej nocy wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 100 dronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętych sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
4: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
5: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
4: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
5: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
4: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
5: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
4: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej są już w drodze na Jasną Górę. Każdy z nich niesie swoje intencje i motywacje.
6: No jest to jakaś łaska od Pana Boga, ale mamy 5 dzieci, mamy 4 rodziny z tych naszych dzieci, naprawdę pełne rodziny, które są blisko Pana Boga i za to chwała Panu.
7: Ja jestem mega szczęśliwa, zadowolona. Chcę się pomodlić za rodzinę, za pokój na świecie, żeby w Polsce żyło nam się lepiej.
1: W tegorocznej pielgrzymce z Warszawy bierze udział o kilkaset osób więcej niż w zeszłym roku.
8: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Kryminalni rozbili lokalną narkotykową siatkę dealerską. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kilku wytypowanych miejsc na terenie Bydgoszczy, głównie w pobliżu Okola. Zatrzymano w sumie 7 mężczyzn.
9: 4 mężczyznom w wieku 31, 34, 40 i 50 lat prokurator przedstawił zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. 2 kolejnych mężczyzn w wieku 32 i 28 lat usłyszało zarzuty posiadania środków odurzających w postaci marihuany. Natomiast zatrzymany 29-latek po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony.
8: Mówi podinspektor Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Podczas przeszukań kryminalni zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków oraz gotówkę. Tylko w jednym busie było 20 kg marihuany. 4 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec 2 pozostałych zastosowano policyjny dozór. Festiwal Wisły w bydgoskim Fordonie w sobotę 15 sierpnia na bulwarach nadwiślańskich. Na wszystkich chętnych będą czekać bezpłatne koncerty, rejsy po Wiśle i jak zawsze mnóstwo regionalnych potraw. Impreza startuje o 11, na zakończenie o 20 nastrojowa parada wszystkich festiwalowych łodzi i statków w świetle racji pochodni oraz koncert zespołu Chrust. Sam festiwal rozpocznie się już w najbliższy piątek we Włocławku. I jeszcze pogoda. Na niebie w regionie przybywa chmur. Możemy liczyć na rozpogodzenia i słońca, ale miejscami również zagrzmi i popada. Na termometrach w Bydgoszczy do 29 stopni. W nocy temperatura spadnie do 15 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po 14 obiecana Madonna, Like a Prayer na początku, później czerwone gitary dozwolone do lat 18. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 14 to Mr. Big i To Be With You. Ta piosenka trochę przypadkiem stała się wielkim przebojem. Zespół generalnie znany z dosyć takiego rockowego, dynamicznego grania nagrał ten utwór i on nawet nie miał być singlem. Gdyby nie to, że pewien prezenter radiowy zaczął grać ten kawałek w swoim radiu, no i okazało się, że zdobywa piosenka naprawdę dużą popularność. Coraz więcej osób jej szukało, chciało kupić płytę, zespół postanowił wydać kawałek na singlu, no i to był strzał w dziesiątki, między innymi 3 tygodnie numer 1 w Stanach Zjednoczonych. U nas także pojawia się ta piosenka od czasu do czasu. Za chwilę będzie Roy Orbison filmowo z filmu Oh Pretty Woman, później zaśpiewa Krzysztof Krawczyk Rysunek na szkle.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Cześć, tu Michał.

0: Xiaomi to od komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
1: Po reklamie.

To Krzysztof Krawczyk i piosenka Rysunek na szkle na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jak długo może trwać koncert? Godzinę? No to nie, godzinę to za krótko. Dwie, trzy, no może trwać wiele godzin, jeżeli jest to jakiś festiwal i wykonawcy się zmieniają. Ale to wszystko nic w porównaniu z koncertem, który trwa w niemieckim Halberstadt. Ten koncert rozpoczął się w 2001 roku, a potrwa do 2640. Prawie 640 lat. Nie pomyliłem się. Specjalny utwór napisał amerykański kompozytor John Cage. Zresztą tytuł nosi, już wszystko mówi, bo utwór nosi tytuł Tak wolno, jak to tylko możliwe. No i generalnie zaczęło się od 17 miesięcy ciszy, bo tak było zaplanowane, a później specjalne organy takie elektryczne, które potrafią przez cały czas wydobywać jeden dźwięk, zaczęły koncert. Wczoraj odbyła się 17. zmiana, czyli jakby pojawił się następny dźwięk. 150 osób usłyszało tę zmianę. Samo miejsce jest bardzo ciekawe, przyciąga turystów, a organizatorzy nawet sprzedają już bilety na finał koncertu w 2642 roku. Cena 2640 euro. Oczywiście jak ktoś kupi, to jest no, mała szansa na to, że osobiście go wykorzysta, ale bilet ma być przekazywany kolejnym pokoleniom. Optymistyczne podejście. 2640 rok. Nie wiadomo, co to będzie. No a ten koncert trwa. Następna zmiana jest przewidziana w 2027. Wtedy pojawi się następny dźwięk. Jak ktoś ma ochotę się wybrać i uczestniczyć w takim koncercie, to przypominam, miasto Halberstadt w Niemczech.

0: Za kwadrans godzina 15 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii Bee Gees. Dzisiaj mamy czwartek, to jest 6 dzień sierpnia, imieniny świętują Wincenty, January i Oktawian. Wszystkiego najlepszego, znam jednego Oktawiana, kłaniam się nisko, Otek. Mam nadzieję, że słuchasz, jak tak, to pomyślności, no i generalnie dla wszystkich solenizantów. Wszystkiego najlepszego. Kim White już za chwilę, później na finał przepiękna ballada, zaśpiewają Nick Cave i Kylie Minogue.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: Dave i Kylie Minogue, przepiękny utwór. Mówiono, plotkowano raczej o tym, że jak nagrywali tę piosenkę, to coś tam między nimi iskrzyło i że jest romans, ale oni oboje zaprzeczyli tym informacjom, mówiąc, że to była tylko i wyłącznie zawodowa relacja. Za 3 minuty godzina 15 o 3 serwis informacyjny, a później kolejne przewoje. Na początku pojawi się piosenka Words, to będzie Ever David.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątki byłych szefów Fundacji Narodowej. Upały pokonały klimatyzację krakowskich autobusów i tramwajów. Na Stołecznym Ursynowie miś na miarę naszych czasów. Huśtawki, na których nie można się huśtać. Jest 15. Marcin Bartnik. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa tej fundacji, Cezarego J.
2: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
1: Tłumaczyła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka.
2: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
1: Fundacja na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kłęby czarnego dymu widać było z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Trwa dogaszanie.
3: W tym momencie nie ma już zagrożenia. Trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe. Pożar mamy opanowany.
1: Relacjonował Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
4: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
5: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
6: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
7: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
1: Tłumaczyła Liliana Jakiel z krakowskiego MPK. Od jutra na szczęście małe ochłodzenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały zamocowane, a później zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
8: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
9: Nie korzystam.
10: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
9: Zlikwidowali miejsce parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
1: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
11: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
1: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych.
12: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Chcesz mieć realny wpływ na funkcjonowanie Teatru Polskiego w Bydgoszczy? Do 31 sierpnia trwa nabór do Teatralnej Rady Widzów i Widzek oraz do Zespołu Wolontariuszy na najbliższy sezon. To szansa na współtworzenie wydarzeń, udział w pracach doradczych i poznanie teatru od kulis. Kandydaci zainteresowani współtworzeniem Rady są proszeni o przygotowanie autorskiego listu do teatru, odręcznego, napisanego na komputerze lub przygotowanego w formie kolażu. Forma dowolna, liczy się temat. W podstawówkach i przedszkolach dzieci nie będą mogły już korzystać z telefonów komórkowych. To efekt nowelizacji prawa oświatowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września.
13: U nas w szkole jest bardzo głośno o tym.
14: A to dobrze, że taki zakaz wprowadzają?
13: Na jedno to dobrze, no bo dzieci będą mogły ze sobą rozmawiać, będą mogły pograć w takie gry, jak kiedyś były, na przykład kuma, w klasy.
15: W szkole nie lubię, ale w domu to tak. No gry fajne i można z kimś rozmawiać.
12: Zakaz używania komórek dotyczy zarówno lekcji, jak i przerw. Telefon lub tablet będzie mógł zostać wykorzystany tylko wtedy, jeśli nauczyciel uzna go za niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych lub w przypadku konieczności pilnego kontaktu z rodzicami. I jeszcze pogoda, a ta dziś zmienna. W regionie trochę słońca, trochę chmur. Do tego miejscami może zagrzmieć i popadać. Na termometrach w Bydgoszczy do 30 stopni. Kolejne dni nieco chłodniejsze, ale będzie ciepło, do 23 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
16: Jest 6 minut po 3. Ever David za chwilę, później elektryczne gitary, Edith Piaf i Joe Cocker. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: Jakże on wspaniale to zaśpiewał i ta końcówka You Are So Beautiful i Joe Cocker, zwany też królem coverów, dlatego że on chętnie nagrywał piosenki innych artystów i tak też jest w tym przypadku, bo to jest piosenka, która pierwotnie została wydana w 1974 roku. Joe Cocker nagrał ją później, dokładnie o rok później, no i zrobił z tego wielki przebój. Ta jego wersja jest dużo spokojniejsza od tego oryginału, no i stała się dużo popularniejsza niż oryginały, jak to w przypadku wielu innych piosenek śpiewanych przez Joe Cockera. Na zegarze 21 minut po trzeciej. Jak wam mija czwartkowe popołudnie? To już prawie finał dnia pracy. To jeszcze co? Godzinka, dwie i do domu. Niech ten czas szybko zleci. A propos odliczania do końca dnia pracy, finałowe odliczanie Europe The Final Countdown już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ja widzę to wyraźnie. A ty?
7: Optyk-okulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Media Expert, taniej masz.
15: Po reklamie.

Prawie 3 minuty po wpół do czwartej to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Któż nie potrafi zatańczyć twista? Bo to bardzo prosty taniec, a najlepiej bez butów się go tańczy, bo wtedy jest lepszy poślizg. W samych skarpetkach na parkiecie można naprawdę zaszaleć. A kiedy zaczęło się szaleństwo na twista? W 1960 roku. Dokładnie 6 sierpnia. A więc mamy dzisiaj którą? 66. rocznicę rozpoczęcia wielkiego szaleństwa na punkcie twista. Chubby Checker wykonał utwór The Twist w amerykańskiej telewizji. No i od tego zaczęła się ta wielka popularność tego tańca. Na antenie Radia Plus nie będzie teraz twista, będzie to spokojniej. Roberta Flack, Killing Me Softly, a później pojawi się m.in. Helena Frąckowiak.

0: To Halina Frąckowiak i Serce Gwiazd na antenie Radia Plus. Za kwadrans godzina 16. Do 16 będzie skandynawska muzyka królować, ale spokojnie śpiewana po angielsku. I to jak Aha, Take On Me na początku prosto z Norwegii, a później cóż, że ze Szwecji, zespół ABBA tuż przed 16.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 65 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Zmiany wchodzą w życie 20 września. Kobieta przyszła na plażę w Piotrkowie Trybunalskim z dwoma pytonami królewskimi. Jest 16. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na trasie Kielce-Sandomierz w powiecie w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, dwie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu busa i ciężarówki na krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb, tworzą się korki, trasa jest zablokowana. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem. A właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał.
2: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
2: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
1: W związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17.30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
3: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący straż o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
4: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów.
5: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
1: Wyjaśniała Edyta Daroch, rzeczniczka piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozić może teraz kara do 5000 zł.

0: dzisiaj na termometrze u mnie 32 stopnie. Były 32 stopnie. Teraz na termometrze u mnie 29 stopni. Czyli co? Temperatura spada? No pewnie spada. Jutro spadnie do poziomu mniej więcej 24, w sobotę 22. Potem upały wracają. Wszyscy zapowiadają na mapach pogody burze, deszcze, ale jakoś w Bydgoszczy i Nowrocławiu tego nie widać.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: 4 po czwartej. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam przed mikrofonem Jurek Piszcz. Zapraszam na 4 godziny z Radiem Plus Bydgoszcz. Bądźmy razem. Radio Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W ten upalny dzień to kolejny upalny dzień po wczorajszym, a wczorajszy był kolejnym upalnym dniem po przedwczorajszym. No tak się nam te upały poskładały, że lepiej zostać w domu i włączyć 102,6 w Bydgoszczy, 91,6 wino w Wrocławiu. I tu mamy do 20 nasze spotkanie z Radiem Plus Bydgoszcz. Zaczynamy od magazynu reporterów, od wakacyjnego magazynu reporterów. Co reporterzy przygotowali na pierwszą godzinę? No w taką pogodę to temat jedyny najlepszy i naturalny kąpieliska. A tak naprawdę serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Co to jest?
2: Serwis kąpieliskowy jest to strona internetowa prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na tej stronie możemy zobaczyć wszystkie legalne, zgłoszone kąpieliska w Polsce, a co więcej te miejsca, które są pod naszym nadzorem, pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.
1: Pod naszym nadzorem, czyli bezpieczne, czyli czysta woda, czyli tylko tam się kąpać. No oczywiście trzeba wiedzieć, gdzie tę stronę znaleźć, ale myślę, że już teraz bez problemu ją sobie w telefonie wygooglujemy, a wszystkie szczegóły za chwilę w naszej rozmowie. A potem zakaz telefonów w szkołach oczywiście. Od nowego roku szkolnego, od 1 września z telefonu nie będzie można korzystać w szkołach podstawowych, również w przedszkolach, wyobraźcie sobie. Czy to dobrze?
3: Na jedno to dobrze, no bo dzieci będą mogły ze sobą rozmawiać, będą mogły pograć w takie gry, jak kiedyś były, na przykład guma w klasy.
1: Może odrobinę mniej hejtu internetowego przeżyjemy dzięki temu. Zobaczymy eksperyment, który w wielu krajach wypalił i jest bardzo chwalony. U nas może też się sprawdzi. To za kilkanaście minut w naszym programie, a potem nie po raz pierwszy tego lata wybierzemy się do Gdańska na jarmark Świętego Dominika, czyli tak zwany jarmark dominikański. On już jest na półmetku i co tam słychać?
4: Pierwsza połowa jarmarku, myślę, że bardzo pozytywna. Dużo odwiedzających, tłumy na ulicach, radosne twarze. Myślę, że wszyscy, zarówno odwiedzający turyści, jak i kupcy, powinni być zadowoleni.
1: No i jeśli byliście wśród tych odwiedzających turystów, to pewnie zadowoleni byliście, ale tłumy straszne, prawda? Ja lubię jarmark dominikański odwiedzić, ale tak, żeby tylko wejść na godzinę, półtorej, no, dwie, pospacerować, usiąść na kawę, pospacerować dalej i uciekać z tego tłumu, no, szczególnie gdy jest gorąco. O jarmarku Świętego Dominika również w tej godzinie naszego spotkania, a na koniec tej godziny około 16:45 aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No, przyznajcie, drodzy słuchacze, że pogoda zachęca w ostatnich dniach do odwiedzania kąpielisk i korzystania z wodnego wypoczynku, ale jak zadbać o to, aby kąpiel była bezpieczna? Przygotowano dla nas krótki poradnik prezentujący, jak korzystać z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: Lato, wakacje zachęcają do kąpieli, zachęca też pogoda, która no, od tygodnia jednych rozpieszcza, drugim pewnie przeszkadza. Ja dzisiaj wybrałem się do GIS-u, gdzie jest ze mną pan Marek Waszczyk. I siedzimy sobie przy komputerze, oglądamy pewien bardzo ciekawy serwis, serwis kąpieliskowy. Panie Marku, co to jest?
3: Serwis kąpieliskowy jest to strona internetowa prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na tej stronie możemy zobaczyć wszystkie legalne, zgłoszone kąpieliska w Polsce, a co więcej, te miejsca, które są pod naszym nadzorem, pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej, czyli te, gdzie prowadzimy badania. Dokładnie te wyniki badań i stan tych kąpielisk każdy z nas może właściwie na jedno kliknięcie sprawdzić na stronie internetowej.
2: I my właśnie to kliknięcie teraz wykonujemy. Wchodzę do zakładki kąpieliska i przed nami otwiera się długa lista 718 kąpielisk, każdy z nich opisany.
3: Tak, każde z tych kąpielisk ma swoją wizytówkę. Mamy też oczywiście wersję i dla tych, którzy wolą tabelę, mamy taką wersję tabelaryczną. Mamy też dla tych, którzy chcieliby sobie sprawdzić na mapie, mamy wersję mapową.
2: A bardziej dociekliwi mogą oczywiście wejść już w konkretne kąpielisko. Ja na przykład wybiorę losowo bazę harcerską Chówca ZHP Białystok. Otwieram zakładkę i tutaj mamy już bardzo szczegółowe dane.
3: Widzimy dokładnie, kiedy jest sezon kąpielowy. Ogólnie sezon kąpielowy w Polsce to jest od 1 czerwca do 30 września, natomiast jeżeli chodzi o konkretne kąpieliska, to już organizator to wyznacza. Wiemy, jakie są godziny otwarcia, bo czasami organizatorzy podają bardzo konkretne godziny. Mamy informacje o warunkach, jakie panują na kąpielisku, jaka jest temperatura wody, jaka jest temperatura powietrza. Wiemy o tym, czy na kąpielisku jest ratownik, wiemy o tym, czy jest tam na przykład toaleta, czy można wejść z psem, ale z ciekawszych rzeczy dla tych osób właśnie bardziej dociekliwych możemy sprawdzić sobie, jakie są konkretne oceny jakości wody w kąpielisku, to znaczy jakie badania były wykonywane w ostatnim czasie. Tu w przypadku tego kąpieliska, o którym mówimy, widzimy, że 31 lipca była ostatnia ocena jakości wody. Ta woda jest przydatna do kąpieli. Nie występują w niej bakterie, które w niej znaleźć się nie powinny. Te, które weryfikujemy, to są tak zwane bakterie kałowe, Escherichia coli enterokoki, czyli coś, czego absolutnie w wodzie być w zbyt dużej ilości nie powinno. My to sprawdzamy. Drugą rzeczą, którą sprawdzamy, jest kwestia tego, czy ta woda od razu na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, czyli czy tam po prostu nie ma wycieków, czy nie pływają tam śmieci. Oczywiście też widać od razu, czy na kąpielisku jest wyświetlona, wywieszona oczywiście biała czy czerwona flaga. Czasami ta czerwona flaga wynika z tego, że faktycznie coś jest nie w porządku, a w przypadku niektórych kąpielisk na przykład wynika z tego, że nie ma w tym momencie ratownika i u nas w serwisie kąpieliskowym też to będzie widoczne.
2: Ja pozwoliłem sobie teraz otworzyć mapy. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość kąpielisk świeci nam się na zielono. Niektóre jednak są zaznaczone barwą czerwoną.

0: nieprzydatna do kąpieli, ze względów zdrowotnych chodzić tam nie należy. To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej, być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli. To zazwyczaj jest krótko, to jest kwestia, te glony kwitną bardzo krótki czas, potem ta woda staje się przydatna. Są pojedyncze przypadki w Polsce, gdzie faktycznie były przekroczenia bakterii. W takiej sytuacji my zawsze to kąpielisko zamykamy. Organizator musi sprawdzić, co się konkretnie stało i w momencie, kiedy mamy kolejne wyniki badań, które już pokazują, że woda się poprawiła, kąpielisko jest od razu otwierane, więc też staramy się, żeby to nie trwało zbyt długo. Te kontrole są prowadzone na bieżąco.
1: To ja jeszcze na koniec wspomnę tylko o tym, że mamy tutaj też zakładkę informacje, a w niej Państwo znajdą już naprawdę bardzo szeroko opisane wszystkie zagadnienia bezpieczeństwa, też te wspomniane przez nas sinice są tutaj bardzo dobrze opisane. Mi pozostaje tylko życzyć udanych kąpieli, udanych i bezpiecznych. Piotr Lędzion, Radio Plus.
2: No czyli życzymy również tyle samo wejść do wody, ile wyjść.
3: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
4: Reklama. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: Ciii, to nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: W podstawówkach i przedszkolach dzieci nie będą mogły już korzystać z telefonów komórkowych. To efekt nowelizacji prawa oświatowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września. O tym właśnie teraz Marcin Prejs.
2: U nas w szkole jest bardzo głośno o tym.
3: A to dobrze, że taki zakaz wprowadzają?
2: Na jedno to dobrze, no bo dzieci będą mogły ze sobą rozmawiać, będą mogły pograć w takie gry, jak kiedyś były, na przykład guma, w klasy.
4: W szkole nie lubię, ale w domu to tak. No gry fajne i można z kimś rozmawiać.
5: Niektórzy grają na przerwach.
2: Będą się nudzili po prostu na przerwach. Nie będzie z czego tych ściąg pisać, nie będzie można ściągać na sprawdzianach.
6: Miałem jedną koleżankę, która była uzależniona od telefonu i no miała problem, żeby odłożyć telefon, nawet jak ją nauczyciele prosili.
3: Nowe przepisy mają zapobiegać takim sytuacjom. Jak mówi psycholog Anna Reszka, chodzi tu nie tylko o uzależnienia od tego typu urządzeń.
7: Telefony komórkowe niekoniecznie korzystnie wpływają na poziom koncentracji uwagi u dzieci, na proces zapamiętywania, nabywanie nowej wiedzy, umiejętności szkolnych. Dlatego tutaj w tym kontekście myślę, że będzie to miało pozytywny wpływ. Natomiast jeśli chodzi o czas wolny, o przerwy, ograniczenie dostępu do wirtualnej rzeczywistości w tym czasie będzie sprzyjało nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Dzieci będą się komunikowały ze sobą w bardziej bezpośredni sposób i być może przełoży się to właśnie na poprawę ich funkcjonowania w obszarze emocjonalno-społecznym.
3: Zakaz używania komórek będzie obowiązywał w podstawówkach i przedszkolach. Niektóre placówki nie czekały na odgórne przepisy i zakazy wprowadziły już wcześniej.
8: Uczniowie mogą korzystać z telefonów tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym, w czasie lekcji. Natomiast mogą przynosić telefony do szkoły. Za zgodą nauczyciela mogą się kontaktować wówczas z rodzicami, jeśli taka potrzeba wyniknie w ciągu dnia.
3: Mówi Łukasz Grzegorczyk, dyrektor szkoły podstawowej. Teraz takie przepisy obowiązywały będą w każdej podstawówce i każdym przedszkolu. Ich wprowadzenie u nas było trudne, przyznaje dyrektor.
8: Pojawiło się trochę więcej konfliktów rówieśniczych ze względu na czas. Wcześniej uczniowie przebywali dużo w ekranach, natomiast w momencie zabronienia im korzystania z telefonów, tego czasu nagle zrobiło się więcej na przerwach, więc pojawiły się jakieś konflikty. Natomiast nie były to jakieś duże ekscesy. Powoli ci uczniowie przyzwyczaili się i funkcjonujemy już z tym trzeci rok.
3: Do wdrożenia nowych przepisów przygotowują się inne szkoły. Wśród nich jest również ta kierowana przez Jacka Stępnia.
9: Myślę, że jest to z korzyścią dla dzieci w sposób bezwzględny, ponieważ nie jest to chyba tylko problem mojej szkoły, ale w całej Polsce, że przez dzieci, szczególnie na przerwach, był ten telefon cały czas wykorzystywany.
3: Ale od 1 września ma to się zmienić. Zgodnie z nowymi wytycznymi, szkoły mogą wyznaczyć specjalne miejsca do przechowywania telefonów komórkowych dzieci.
9: Ale to już dyrektor szkoły zgodnie z ustawą ustala to w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i rodzicami, radą rodziców. Czy będzie taka konieczność, żebyśmy te telefony przechowywali, czy stworzyć takie miejsce, czy może nie będzie takiej konieczności, no to już podejmiemy decyzję po konsultacjach.
3: Odgórny zakaz używania komórek nie będzie obowiązywał na wycieczkach szkolnych, w czasie pobytu uczniów w internatach oraz przy korzystaniu z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć. Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 września, nie obejmą szkół średnich. Te będą same decydować, czy wprowadzić taki zakaz, czy też nie. Marcin Prejs, Radio Plus.
1: No myślę, że prędzej czy później taki zakaz będzie wprowadzony w szkołach średnich.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Gdański jarmark świętego Dominika, czyli jak to my mówimy, jarmark dominikański, rozpoczął się 25 lipca. No i teraz jest już na półmetku. To moment, w którym można wyciągnąć już pierwsze wnioski. Po kilkunastu dniach można pokusić się o ocenę tegorocznej edycji. Na jarmarkowych uliczkach nie brakuje odwiedzających, a przed nimi kolejne koncerty, wystawy i atrakcje. Z uczestnikami rozmawiała Anna Klonowska.
2: Kilkanaście dni handlu, tysiące odwiedzających i setki stoisk. Teraz przyszedł czas na pierwsze podsumowania. Na razie da się odczuć, że tegoroczna edycja jarmarku pozytywnie zaskoczyła sprzedawców.
3: Pierwsza połowa jarmarku, myślę, że bardzo pozytywna. Dużo odwiedzających, tłumy na ulicach, radosne twarze. Myślę, że wszyscy, zarówno odwiedzający, turyści, jak i kupcy, powinni być zadowoleni.
2: A w porównaniu do poprzednich lat, coś się zmieniło?
4: Dużo klientów jest coraz więcej z zagranicy. Tutaj ta starówka nasza tętni życiem i przyciąga tych zagranicznych klientów.
5: Często bardzo turyści wybierają właśnie w tym okresie teraz niebezpiecznym na świecie polskie kurorty, a szczególnie Gdańsk jest bardzo popularny, ponieważ jest piękny. Można połączyć zwiedzanie pięknych obiektów z kupieniem i z wybieraniem, z przeżywaniem tutaj artystycznych doznań i kulinarnych. Także to jest coś fantastycznego.
6: Myślę, że wszystko poszło bardzo dobrze. Czasami pogoda płatała nam figle, ale to są po prostu siły natury.
2: A czy tegoroczna edycja czymś się wyróżnia?
7: Na pewno się wyróżnia tym, że jest coraz więcej jakościowych twórców. Na pewno dużo młodych twórców dołącza też i widać przede wszystkim, że rzemiosło i taka manufaktura polska się cały czas rozwija, co jest bardzo pocieszające. I to pokazuje jarmark dominikański.
2: O sukcesie jarmarku w dużej mierze decydują osoby odwiedzające. Ich wrażenia też jak najbardziej pozytywne.
8: Cudownie, wszystko jest tu najpiękniej, najwspaniale, jesteśmy zachwycone.
2: A co najbardziej przykuło Pani uwagę?
8: Sweterki dziecięce, biżuteria, smakołyki z różnych państw. No cudownie, cudownie.
9: Na razie bursztyn. Obejrzeliśmy bursztyn, coś kupiliśmy, rękodzieło. A teraz szukamy staroci.
10: Im większa kupka, starsza, niezorganizowana, tam się lepsze skarby znajduje. Także doświadczeni w tym kierunku.
9: Ale ja to co roku jestem. Co roku, bo tak tradycyjnie, żeby coś małego, starego, małego kupić.
11: Jesteśmy tu pierwszy raz, jesteśmy z Krakowa, więc tak przyjechaliśmy i zobaczyliśmy, nagle coś się dzieje, więc przyszliśmy.
12: Zdecydowanie musiałam tu być, a że jarmark, no to ja jestem totalnie jarmarkowa i na razie nam się bardzo podoba. Dużo bursztynów jest, więc dużo wyrobów handmade i pyszne jedzonko, myślę. Także dopiero zaczęliśmy chodzić, ale myślę, że nie skończymy szybko.
2: Na przebieg jarmarku z nieco szerszej perspektywy patrzą organizatorzy. Za sprawnym funkcjonowaniem wydarzenia stoi praca wielu osób, której na pierwszy rzut oka nie widać.
13: Maciej Korolczuk, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jesteśmy zadowoleni, pogoda dopisuje, frekwencja dopisuje, wydarzenia odbywają się wszystkie zgodnie z planem. Program jest bardzo bogaty i zróżnicowany, bo zależy nam na tym, żeby trafić i do najmłodszych, i do młodzieży, i do seniorów, i do turystów, i do mieszkańców, żeby każdy na jarmarku czuł się komfortowo, bezpiecznie i żeby po prostu spędził na jarmarku bardzo mile czas, żeby mógł sobie coś kupić, mógł zjeść coś dobrego, a może poszukał strefy wytchnienia u dominikanów.
2: Planując wizytę na jarmarku, warto wcześniej zajrzeć do harmonogramu wydarzeń. Każdego dnia na odwiedzających czekają koncerty, warsztaty i najróżniejsze atrakcje. Najbliższe startują w nadchodzących dniach.
13: W ten weekend wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20 rusza festiwal Let's Barok na przystanku u Dominikanów. Wstęp wolny, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. No i w sobotę, najpierw od 12, święto wolontariatu na przystanku Przygoda z Amber Sky. Także w weekend Pomorski Festiwal Zespołów Ludowych. Po raz pierwszy w tym roku, więc to jest nowość.
2: Przez najbliższe dni serce głównego miasta nadal będzie bić w rytmie jarmarku Świętego Dominika, a na ostateczne podsumowania przyjdzie czas po 16 sierpnia. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: A ja tylko przypomnę o tym, o czym słyszeliśmy w tym materiale, że warto, gdy już odwiedzimy na przykład najbliższy weekend Gdańsk, to zajrzeć najpierw do harmonogramu dostępnego na stronie internetowej jarmarku. Doskonale wtedy będziemy mieli wiedzę o tym, co ciekawego nas w Gdańsku czeka. A już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
14: Reklama.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porciunkuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
2: To San Francesco però imparate la radicalità evangelica.
3: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
1: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
3: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustyńskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
1: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążenia za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go, idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

7 minut zostało do godziny 17. Posłuchajmy teraz przeboju z nutą nostalgii, a potem wiadomości. A wiadomo, że po wiadomościach zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania.

0: Rok temu został zaprzysiężony. Karol Nawrocki zaprosił gości do Pałacu Prezydenckiego. Drugi nie wybuch na budowie torowiska w centrum Warszawy, w Tatrach. Kolejny rekord frekwencyjny. Jest 17. Marcin Bartnik. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jak z frekwencją?
1: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
2: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
3: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
1: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy za relację. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu, odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
0: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozić może do 10 lat więzienia. Drugi niewybuch znaleziony na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy, tworzą się też korki. We wtorek niewybuch znaleziono po sąsiedzku kilkaset metrów dalej.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Tatry przeżywają oblężenie. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, którym można by iść w samotności. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach. Tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych. Na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci. To są te trudniejsze szlaki.
7: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
0: Dodawał Łukasz Zubek, ratownik TOPR-u. W piątek prognozowane są burze w górach, to poważne zagrożenie. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody. I jeszcze krótko Tour de Pologne. Holenderski kolarz Bart Leman wygrał w Karpaczu czwarty skrócony etap wyścigu. Przypomnijmy, koszulkę lidera ma Włoch Jonathan Milan, który wygrał do tej pory trzy razy z rzędu.

0: No i co tam w pogodzie? Kolejny upalny dzień, prawda? Po kolejnym upalnym dniu, który nastąpił po kolejnym upalnym dniu. Jutro też będzie ciepło oczywiście, tylko może nie tak upalnie, bo oficjalnie 24 stopnie, co przy obecnych 29, no 30. 30 to jest naprawdę niewiele. W weekend zresztą lekkie ochłodzenie, a w poniedziałek ruszy znowu upał.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery i pół minuty po piątej. Pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że jesteśmy razem w naszej Bydgoszczy. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No a druga godzina dzisiejszego magazynu minie nam zdecydowanie wakacyjnie, czyli rozpoczniemy najpierw taką podróż po okolicach, bo wybierzemy się do Gniezna, gdzie dzisiaj otwarto nowy pomnik, odsłonięto nowy pomnik na trakcie królewskim.
2: Dzisiaj też pojawiają się dwie postacie, jeden pomnik, ale dwie postacie, czyli Mieszko I i Dobrawa, czyli historyczni protoplaści, rodzice pierwszego króla Bolesława Chrobrego.
1: Mało tego, zdradzę, że tam jest jeszcze trzecia postać na tym pomniku, bo Dobrawa jest w ciąży i to wiadomo z kim, prawda? To już za kilka chwil wybierzemy się do Gniezna, a potem do Gdyni. Do Gdyni się wybierzemy, bo jak pamiętamy, kilka dni temu, w końcu lipca, okazało się, że Gdynię wpisano na listę, na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i można by zadać pytanie, co teraz?
3: Teraz czas na działania, które potrafią nam ten wpis maksymalnie wykorzystać. UNESCO to nie tylko opowieść o historii, to również opowieść o tym, jakie działania będziemy teraz podejmować, aby o tę historię i nasze dziedzictwo dbać.
1: Gdynię zawsze chętnie odwiedzamy, może bardziej chodzimy po tamtejszym porcie, prawda? Czyli po tak zwanym nabrzeżu Kościuszki, ale w rzeczywistości to właśnie modernistyczne budynki gdyńskie wpisane zostały na tę listę. A na koniec tej godziny Kościół od kuchni, czyli kolejny odcinek wakacyjnego programu Doroty Gut. Dzisiaj proste pytanie, czy księża mają hobby, albo co księża robią w wolnym czasie? No i takie pytanie zadamy księdzu, który pasjonuje się motocyklami.
4: Tak, jakoś wyszło od 2015 roku. Złapałem bakcyla i tak w tym się trzymam.
1: No najważniejsze, trzymać się w tym, co się robi, trzymać się, a robić to, co się lubi. Trzymajmy się więc, do godziny 18 potrwa nasz magazyn, wakacyjny magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz. Zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A jeśli w weekend, drodzy słuchacze, wybieracie się na zwiedzanie Gniezna, to czeka Was nowa atrakcja turystyczna, czyli kolejny pomnik na trakcie królewskim. Dzisiaj jego odsłonięcie. Chodzi o Mieszka I i Dobrawę. Można zobaczyć ten pomnik na wyspie na jeziorze Jelonek. O szczegółach Justyna Malińska.
2: Uzupełniamy o kolejne postacie Trakt Królewski.
3: Tłumaczy prezydent miasta Michał Powałowski.
2: Trakt Królewski, który powstał w 2018 roku i jego celem było opowiadanie historii początków państwa polskiego, ale także Gniezna jako pierwszej stolicy Polski w sposób ciekawy, nowoczesny, z myślą o tym, żeby też nasi przewodnicy w Gnieźnie również mieli troszkę ułatwioną formę

0: aby prowadził turystę, mieszkańca po tych najważniejszych miejscach w Gnieźnie. Jesteśmy na wyspie, mamy tutaj wspaniały widok na katedrę, także chcemy, aby ta historia Dobrawy, Mieszka I, opowiadana tutaj, była właśnie w ten sam symboliczny sposób, jak to, gdzie żeby ten turysta mógł sobie wyobrazić to, że jest właśnie gdzieś tam w tym symbolicznym grodzie i patrzy też na siedzibę władców.
1: Autorem pomnika jest Rafał Nowak.
2: Powstała taka koncepcja romantycznej trochę sceny i żeby był król w tej scenie, to Dobrawa jest w ciąży z Chrobrym, tak się możemy domyślać, znaczy Chrobrego małego ma w brzuszku, jeszcze nie taki Chrobry, ale już Bolesław, i to jest taki moment rozstania pomiędzy Mieszkiem a Dobrawy, ale tylko chwilowego, ale chcieliśmy pokazać to uczucie między nimi. On wyrusza gdzieś na wyprawę wojenną, musi ją zostawić w domu w wysokiej ciąży, ale widać, znaczy tak chcieliśmy, żeby to było widać, że ta więź pomiędzy nimi jest i że to nie jest łatwe też zostawić ukochaną.
1: Sam trakt to między innymi pomniki królów koronowanych w Gnieźnie, legendy i kilkanaście królików.
3: Trakt królewski w Gnieźnie tak naprawdę skanalizował ruch turystyczny na terenie miasta.
1: Mówi dyrektor Gosiru Artur Krzysztofiak.
3: Dzięki temu, że powstał kilka już dobrych lat temu, grupy turystów czy osoby indywidualne, turyści, którzy przyjeżdżali do Gniezna, nie zatrzymują już się tylko i wyłącznie po to, aby zwiedzić katedrę, często nie docierając kiedyś nawet na rynek w Gnieźnie. W tej chwili, spacerując po trakcie królewskim, oglądają całe miasto, nie tylko widzą rzeźby królików, nie tylko rzeźby kolejnych władców, ale też mogą zostać tutaj na dłużej, skorzystać z noclegu, a także z gastronomii, a na tym właśnie nam najbardziej zależy, aby pobyt turysty w Gnieźnie był jak najdłuższy i myślę, że kolejne rzeźby na trakcie królewskim właśnie temu służą, aby ten pobyt turystów w Gnieźnie wydłużać.
1: Takie atrakcje mogą przyciągać turystów, podkreśla Urszula Łomnicka z lokalnej organizacji turystycznej Szlak Piastowski.
4: Tym bardziej, że wszystkie te rzeczy, które są zrobione, no rzeźbiarsko, czy króliki, czy pomniki, jednak są dobrze przyjmowane i dobrze oceniane. A myślę, że taki powrót do początków chrześcijaństwa i do początków pierwszych władców, to jest fajnie, bo w końcu jesteśmy pierwszą stolicą Polski, prawda? Więc bardzo miło, bardzo przystojny jest. Niech każdy przyjdzie i zobaczy, jaki przystojny jest Mieszko.
5: Co mówią turyści, jak widzą te rzeźby królów i królików?
4: Zawsze robią wrażenie te króliki. Dla dzieci jest to po prostu raj. Jest to takie przyciąganie, idą do informacji, proszą o te wszystkie wytłumaczenia, który, co i tak dalej, więc myślę, że to chyba tylko z pożytkiem i fajnie, że nie ma ich tak dużo, jak mówią we Wrocławiu, 500, 700, bo to już jest szaleństwo, ale taka ilość fajna jest.
1: To nie koniec atrakcji dla turystów, bo już wkrótce pojawi się tu wideomapping.
6: No to tylko przypomnę, że w Gnieźnie nie zwiedzamy tylko katedry, ale jeszcze idziemy na wyprawę traktem królewskim. Przygotowała Justyna Malińska.
7: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
8: Reklama.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Do środy mleko UHT łaciate litr złoty 99 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: W ostatnich dniach lipca modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prestiżowe wyróżnienie oznacza większą odpowiedzialność za ochronę wyjątkowego dziedzictwa i otwiera nowe możliwości rozwoju dla miasta. Jak ten wpis wpłynie na mieszkańców, turystów i na

0: Przyszłość Gdyni sprawdziła Anna Klonowska.
1: Sam wpis na prestiżową listę to dopiero początek nowego etapu dla Gdyni. Od tej pory równie ważne jak sukces będą działania, które pozwolą zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i wykorzystać potencjał, jakie daje międzynarodowe uznanie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
2: Teraz czas na działania, które potrafią nam ten wpis maksymalnie wykorzystać. UNESCO to nie tylko opowieść o historii, to również opowieść o tym, jakie działania będziemy teraz podejmować, aby o tę historię i nasze dziedzictwo dbać. I tutaj jasna deklaracja z mojej strony. Gdynia nadal będzie inwestować w to modernistyczne dziedzictwo.
1: Po zakończeniu wieloletnich starań rozpoczyna się etap konkretnych działań. Miasto zapowiada kolejne kroki, które mają pomóc w ochronie i rozwoju obszaru wpisanego na listę UNESCO.
2: Dzisiaj już wspieramy właścicieli budynków, którzy podejmują się prac konserwatorskich, restauratorskich czy remontowych. I to jest bardzo ważne, bo na obszarze wpisanym na listę światowej dziedzictwa UNESCO znajduje się około 450 budynków i w ostatnich latach władze miasta dbały o to, aby po kolei te budynki odzyskiwały swój dawny blask. Nie tylko fundamenty, nie tylko dachy, nie tylko instalacje, elewacje, ale również detale architektoniczne to bardzo ważne, bo modernizm jest również historią o pięknym detalu.
1: Międzynarodowe wyróżnienie to dla Gdyni szansa na większą rozpoznawalność i zainteresowanie, a co za tym idzie, impuls do rozwoju lokalnej gospodarki, mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
3: Kolejny konkret to rozwijanie turystyki kulturowej. Dzisiaj według danych, które mamy, osoba, która przyjeżdża do Gdyni zostaje jeden dzień, więc naszym celem jest to, żeby została na dłużej, żeby skorzystała z bazy noclegowej. Na to czeka też branża Horeca. Dodam tutaj, że jesteśmy już umówieni 12 sierpnia na spotkanie, bo powstaje lokalna organizacja turystyczna, więc też będziemy z branżą się spotykali, myśleli o tym, jak wspomóc właśnie, żeby ten potencjał wykorzystać na rzecz naszego miasta.
1: Wszystko może przełożyć się także na zmiany widoczne na co dzień i pojawiające się zmiany w przestrzeni miejskiej.
3: Planujemy stworzenie takiego centrum modernistycznego, Gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia w infoboksie, czyli rozwiniemy przede wszystkim przestrzeń. Będzie to coś na kształt interaktywnego. Chciałabym powiedzieć muzeum, ale tak nie do końca, czyli miejsca, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, poprzez detale, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
1: Historyczny wpis nie dotyczy wyłącznie Gdyni, ale i całej Polski, która zyskuje kolejny obiekt uznany za część światowego dziedzictwa o wyjątkowej wartości, mówi senator RP Sławomir Rybicki.
4: Już dzisiaj zapowiadam, że w październiku w Senacie zorganizuję specjalną konferencję z udziałem przedstawicieli władz wszystkich tych miast, które mają w swoich zasobach miejsca bądź obiekty, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, abyśmy porozmawiali o tym, jak państwo może wesprzeć te miasta, które na to po prostu zasługują, aby w jeszcze większym stopniu objąć opieką obiekty, miejsca, dzielnice.
1: Międzynarodowe uznanie stało się faktem. Teraz przed Gdynią zadanie, by sukces przekuć na długofalowe działania i jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Czyli te budynki, obok których często przejeżdżaliśmy samochodem, jadąc przez Gdynię, zupełnie obojętnie, okazuje się, są wyjątkowymi zabytkami modernistycznymi. Te budynki przypominające trochę klocki, trochę okręty, to wszystko trzeba kiedyś będzie na spokojnie zobaczyć. To kiedy jedziemy do Gdyni?
5: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A już za kilka minut Dorota Gut zaprasza na swój wakacyjny program Kościół od kuchni. No i dzisiaj zadaję pytanie, czy księża mają hobby, albo inaczej mówiąc, co robią księża w czasie wolnym? No i porozmawia Dorota dzisiaj z księdzem, który pasjonuje się motocyklami.
2: Należy do klubu motocyklowego dla księży, God's Guards. Jest to ogólnopolski klub i staramy się w ciągu roku przynajmniej dwa razy spotkać. Raz na pielgrzymce od morza do Tatr, od krzyża do krzyża i drugi raz na rekolekcjach kapłańskich.
1: No, od morza do Tatr takim motocyklem to się szybko przejedzie, jak sądzę. Wiara od kuchni, program Doroty Gut już za kilka minut. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools zawierający 246 elementów. Kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni jest z nami ksiądz Daniel Geperty. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: I dzisiaj w naszej audycji będziemy skupiać się na tym, co księża robią poza posługą, na ich hobby. I zaczniemy od motoryzacji. Słyszałam, że ksiądz interesuje się w szczególności motocyklami.
2: Tak, jakoś wyszło od 2015 roku. Złapałem bakcyla i tak w tym się trzymam. Należę do klubu motocyklowego dla księży, God's Guards. Jest to ogólnopolski klub i staramy się w ciągu roku przynajmniej dwa razy spotkać. Raz na pielgrzymce od morza do Tatr, od krzyża do krzyża i drugi raz na rekolekcjach kapłańskich. Też w różnych częściach Polski, bo zależy, który oddział organizuje rekolekcje, więc tam jedziemy.
1: Ksiądz gdzieś zauważył jakąś wyjątkową maszynę i pojawiła się ta zajawka, czy może był na jakimś wydarzeniu związanym z motocyklami?
2: Zaczęło się od tego, że prawo umożliwiło jazdę motocyklem na prawo jazdy samochodowe, czyli z 125. I jak wsiadłem, pojeździłem, to chciałem więcej. I tak to dalej poszło. I tak trwa do dnia dzisiejszego.
1: To łatwa pasja, czy wymagająca wiele pracy?
2: Przede wszystkim wymaga skupienia, bo przede wszystkim motocyklista powinien patrzeć na siebie i na innych uczestników drogi, bo jesteśmy mniej widoczni, to jest fakt, pojawiamy się już trochę szybciej, więc dużo trzeba się skupić, ale przede wszystkim też daje dużo doświadczenia, bo to, co jest, czego nie ma w samochodzie, zapachu, temperatury, w ogóle pogody, to tutaj się doświadcza w pełni.
1: Wielu księży należy do stowarzyszenia tego ogólnopolskiego?
2: Z tego, co pamiętam, te dane się zmieniają, to ponad setka.
1: Jaka jest księdza ulubiona trasa? Albo może jaka była taka, która najbardziej w pamięć zapadła?
2: Czy jednej ulubionej nie mam, bo staram się za każdym razem jechać w miarę możliwości inaczej. Raczej unikam dróg ekspresowych, autostrad, raczej te wszystkie lokalne. Najdłuższa to chyba z Budapesztu przez Chorwację do domu. Tak jednym ciągiem, można powiedzieć, samodzielnie.
1: Ksiądz oprócz pasji do motocykli działa także w czasie wolnym w stowarzyszeniu w Cybince. Powiedzmy nieco więcej na temat tego stowarzyszenia.
2: Tak, jest to stowarzyszenie MAMRE. Powstało z inicjatywy, żeby trochę łatwiej pozyskiwać środki na remont obiektu, który chcemy wykorzystać na spotkania dla parafian, dla ludzi, czyli MAMRE, moje miejsce spotkania. I to zaczęło się tak fajnie kręcić, że dzisiaj mogę się pochwalić około 20 wolontariuszami, którzy pomagają przy różnych inicjatywach. Nie wiem, kręcimy wianki, palmy wielkanocne. Ostatnio produkowaliśmy świeczki z wosku pszczelego. Mamy grę terenową, festyny rodzinne na rozpoczęcie wakacji. Ale przede wszystkim remontujemy budynek i prawdopodobnie będzie oddanie tego budynku już do użytku na jesień tego roku.
1: Czy trudno było na początku zaangażować parafian w działanie, właśnie żeby zebrać tych 20 wolontariuszy działających aktywnie?
2: Tak, przede wszystkim jak powiedziałem o takim zamyśle, to ludzie się pukali w czoło, że gdzie, na co się porywam, ale z drugiej strony też oczekiwali, żeby coś się zaczęło dziać, bo była pewna stagnacja i wskoczyłem w dobre okienko i to zaczęło funkcjonować.
1: Życzę więc powodzenia, mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wyremontować ten budynek.
2: Dziękuję bardzo. Liczę na wsparcie, pomoc w każdym wymiarze, więc tutaj też ludzie są bardzo chętni do tego. Dziękuję bardzo.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: No to kto nie wsiada na Meteor, to zostaje z Radiem Plus Bydgoszcz. Mamy 7,5 minuty do 18, o 18 wiadomości, a potem nasza Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Oddamy głos ekspertom. Silne gradobicie uszkodziło dachy na Mazurach. Mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie warszawska giełda notuje rekordy. Jest 18. Marcin Bartnik. Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. To dobry moment na podsumowania. W studiu nasz reporter Michał Rawa, który o 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego pytał eksperta.
7: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
8: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz pokłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
7: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
8: Tymi swoimi wetami, jednak się trochę zagalopował, a w sprawie SAFE zawetował projekt, który tak jest realizowany.
7: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
6: Dlatego jego zwolennicy pojawili się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przynieśli mu prezent.
9: Jest prezent dla prezydenta?
10: Tak, żeby walczył o nas.
11: To są rękawice białe.
12: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
6: Wydarzenie ma zwieńczyć przemówienie prezydenta. Tymczasem Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował Karol Nawrocki. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Kulki miały nawet 7 cm średnicy. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej pracy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostruckim.
13: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
6: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. W mediach społecznościowych jest już dużo zdjęć i nagrań z regionu. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
15: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
14: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
15: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
14: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
15: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
14: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
6: przewidywał Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: Gigant ze Szkocji kontra zespół z Podlasia Jagiellonia Białystok zagra z drużyną Rangers, to w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
16: Cztery zespoły z Ekstraklasy zagrają o europejskie puchary. Na stadionie miejskim w Białymstoku Jagiellonia podejmie Rangers. Piłkarze Adriana Siemieńca stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem pokonania 55-krotnego mistrza Szkocji.
17: Rangersi są faworytem w tym starciu. Jagiellonia jako i z rankingu i właśnie z tego, że w Lidze Europy późno zaczyna od trzeciej rundy, ale wygrywając z Rangersami, no to można powiedzieć otwiera sobie drogę do europejskich pucharów, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji.
16: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert piłkarski i były zawodnik Legii Warszawa. Jeżeli Jagiellonia zwycięży w dwumeczu, to zapewni sobie co najmniej grę w Lidze Konferencji.
6: Jagiellonia zagra z Rangersami już za chwilę.

0: 29 stopni teraz za oknem, dziś widziałem 32. W najbliższych dniach to będzie konkretnie tak. Jutro, uwaga, chłodniej 24, w sobotę jeszcze chłodniej 23, a w niedzielę 26, w poniedziałek 31. No i od czasu do czasu dużo słońca, czasami więcej chmur, ale po tych burzach to jakoś śladu nie ma.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Pięć po szóstej, czyli po 18:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do posłuchania wakacyjnego wydania programu Nasza Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.

0: Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w naszej Bydgoszczy. To wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszczy i programu, w którym no po prostu rozmawiamy o naszym mieście i informujemy o tym, co ciekawego i co ważnego w naszym mieście się dzieje, czy dziać się będzie. A zacząć dzisiaj trzeba oczywiście od straszliwego, przeogromnego pożaru, który w nocy wybuchł. Z pewnością bydgoszczanie mieszkający w szeroko pojętym centrum miasta doskonale słyszeli pojazdy na sygnale, które jeździły od 23.30, bo mniej więcej wtedy Straż Pożarna dostała zgłoszenie o tym, że pali się park handlowy Kosaka. To jest takie miejsce, które ja tu jako człowiek, który pracuje na Górzyskowie, tu właśnie jest nasza redakcja, zna doskonale, bo to nieopodal, rzut beretem, nawet niewielkim beretem, i już mamy park handlowy Kosaka. On się kiedyś nazywał, tak się mówiło o tym popularnie, Czerwona Torebka. Bo gdy powstawał kilkanaście lat temu, gdy był budowany, wówczas rzeczywiście był jednym z elementów ogólnopolskiej sieci pod taką nazwą. Natomiast potem zmiany własnościowe, tu wiadomo upadek, tu wiadomo bankructwo, spowodowało, że nazywa się to miejsce Parkiem Handlowym Kosaka. No i około północy, przed północą, po 23.00 podobno wybuchł tam pożar. Walczono z nim przez przynajmniej 7 godzin, a dopiero po ponad 2 godzinach od pierwszego polania wodą tego miejsca dopiero ogień zaczął przygasać podobno, a potem znowu gdzieś wybuchł na dachu. Było 20 pojazdów straży pożarnej, specjalna cysterna, 64 strażaków. Jeden ze strażaków podobno lekko został zraniony. No, co było przyczyną tego i co dokładnie się zapaliło? Różne są teorie, ale zaraz się im przyjrzę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

No więc całkowicie, właściwie całkowicie w zgliszcza zostało obrócone jedno ze skrzydeł tego miejsca, tego centrum handlowego o nazwie Kossaka, Kossaka Park Handlowy. No niestety, no taka tragedia się wydarzyła, ale w miarę się, jak się okazuje, udało zachować pozostałe skrzydło, czyli skrzydło wschodnie, jeśli dobrze na nie patrzę. Natomiast tam, gdzie była drogeria, tam, gdzie była apteka, to z tego miejsca nie zostało nic. Natomiast ci, którzy

0: okaże się, że trzeba od początku odbudowywać całe jedno skrzydło. Najprawdopodobniej, choć w tej chwili, uwaga, uwaga, powtarzam plotki, to nic sprawdzonego, nie trafiłem jeszcze na jakiś oficjalny komunikat Straży Pożarnej, bardzo prawdopodobne, że pożar wybuchł w drogerii, którą niedawno remontowano i podobno jakieś poważniejsze zwarcie nastąpiło w instalacji związanej z klimatyzacją drogerii. No, ale powtarzam, podobno. Natomiast na pewno ogień nie dotarł, czyli nie objął pobliskiego, stojącego bardzo blisko budynku Biedronki, bo Biedronka właśnie dzisiaj podobno otwierała się po remoncie, no i strach padł w oczy pracownikom i właścicielom, gdyby się okazało, że ta świeżo wyremontowana Biedronka również w jakikolwiek sposób doznała problemów po pożarze, to by było fatalnie. Ten sklep, zresztą ta drogeria, która spłonęła doszczętnie, jeszcze parę lat temu miała też pecha. Przypomnę za chwilę, o co chodzi.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.

0: drogeria, która doszczętnie spłonęła, zresztą apteka będąca obok również. W tym parku handlowym, który kiedyś nazywał się Czerwoną Torebką, a od pewnego czasu nazywał się Park Handlowy Kossaka w Bydgoszczy, to drogeria, która szczególnie miała pecha, bo też dokładnie w maju 2023 roku sprawdziłem te informacje. Jedna z pań, która kierowała samochodem, ruszała z parkingu, który przed samą drogerią jest, no i walnęła po prostu w witrynę sklepu. No po prostu mówiło się wtedy, wjechała do sklepu, zdjęcia z tego wydarzenia też obiegły internet, no i dzisiaj wracają oczywiście, żeby zasugerować, jakżeż ta drogeria pecha ma całkowitego. No więc pożar, okropny pożar, z którym przypomnę 60 strażaków, 20 wozów strażackich walczyło tak naprawdę do 7 czy 8 rano. Pożar zniszczył, no doszczętnie, park handlowy Kossaka. Co dalej z tym miejscem? Zobaczymy.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
0: A praktycznie codziennie wyjeżdżając tutaj o 20 po moim spotkaniu z Państwem, z drugimi słuchaczami, no, zahaczałem o to miejsce, czasami wpadałem, żeby coś kupić, no więc jest ono mi jakieś takie szczególnie miłe, no ale niestety, co dobre, szybko się kończy.

0: Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie tych, którzy z nami spędzają ten gorący wieczór za oknem 29 stopni, a do tego jeszcze strasznie gorący i smutny temat poruszałem w ciągu ostatnich minut, czyli wspominałem o okropnym pożarze, który tu nieopodal naszej redakcji na Górzyskowie w nocy wybuchł. No to na koniec tej godziny wreszcie jakaś dobra informacja. W sobotę wracają tramwaje na Most Pomorski, czyli skończą się również korki na ulicy Jagiellońskiej, samochodów oczekujących na wjazd na Rondo Fornońskie, bo to czasami, mimo wakacyjnej pory, trwało strasznie długo, te korki były ponadkilometrowe, długo ponadkilometrowe. Więc w sobotę w tramwaje wracają na swoje trasy, to znaczy między innymi 4 i 8 wrócą do podstawowych swoich tras. 6 powróci też na dotychczasową trasę, ale to jest zmieniona trasa oczywiście w związku z tym, że nie można jechać przez Babią Wieś, prawda? Więc 6 to pojedzie od soboty w ten sposób, że z Wyścigowej, tam daleko w Fordonie, wjedzie jadąc Fordońską na most Kazimierza Wielkiego, Toruńską, przez Rondo Toruńskie na most Pomorski i przez Rondo Fordońskie, Jagiellońską, dalej do Ronda Jagiellonów i przez Gdańską i Chodkiewicza na pętlę Bielawy. Tak będzie 6 jeździć już od najbliższej soboty. No więc chociaż jedna jakaś dobra wiadomość na koniec pierwszej godziny dzisiejszego wakacyjnego wydania programu Nasza Bydgoszcz. Oby tylko przed sobotą nie okazało się, że jest jakieś opóźnienie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

Na 10 minut przed 19 powinienem przypomnieć o tym, że ci, którzy czekają na wiadomości, doczekają się ich o 19 za 10 minut. Ci, którzy czekają na kolejne przeboje z nutą nostalgii, proszę bardzo, zanurzamy się w rzekę Babilon.

0: Premier uderza w prezydenta w pierwszą rocznicę jego zaprzysiężenia. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Rusza naprawa fal Dunaju. Jest 19. Marcin Bartnik. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Namiestnikowskiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
1: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy, naród!
0: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także też krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła. To krakowskie przedmieście w Warszawie. Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę jego zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weta w sprawie sejf, kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Do wypadku doszło w katalońskiej części pasma w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Natychmiast wysłano helikopter i grupę górskich ratowników. Na miejscu stwierdzili jednak, że turysta zmarł. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
2: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
0: Mówił Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące przez sąd. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Od dziś drogowcy biorą się za usuwanie tzw. fal Dunaju. Na początek 3-kilometrowy odcinek Pyżowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
3: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta.
0: Wszystkie prace będą prowadzone przez rok.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Nożyczki, grzebienie i farby znów poszły w ruch. W Bydgoszczy już po raz drugi odbywa się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i zakładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczy się praktycznych umiejętności. Da im to lepszy start w dorosłość. Czego już się nauczyli?
5: Takich umiejętności jak falowanie włosów samą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku z drugiej osoby, do osoby, która siedzi na tym fotelu.
6: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
7: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
8: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
0: Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznej fundacji Instytut Fale Loki Koki, 13-letniej Toli, która walczy z białaczką.

0: Burze i intensywne opady deszczu nic sobie nie robią z tych informacji, które przesyła nam Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. No, nie zapowiada się, jak patrzę na mapę pogody, w ciągu najbliższych godzin ani burza, ani nawet deszcz. Za to piękne słońce widać teraz za oknem, wychodzi zza chmur. Jutro maksymalnie 24 stopnie, to 5 stopni mniej niż teraz.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Pięć po siódmej, pięć po dziewiętnastej. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Oto czwarta godzina naszego wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.
0: No i zaczynamy jak zwykle od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. Tak się rozpoczyna czwarta godzina. Miało być do rymu i wyszło. Eurythmics na początek, Kombi zaraz potem, Roxette nieco później i na koniec tego fragmentu Weather Girls. Mnóstwo grania bez gadania, ja więc się wycofuję, ja więc nie gadam, a wy kochani słuchajcie i bawcie się dobrze.

0: ależ tego się słucha, prawda? Aż źle, że ten facet w radiu przerywa w tym momencie, gdy śpiewają dziewczyny z grupy Weather Girls. It's Raining Men, wcześniej Roxette, Spending My Time, wcześniej Kombi, po polsku to się nie odważę, i na początku Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. I tak oto minęły cztery pod rząd przeboje z nutą nostalgii, czyli mnóstwo grania bez gadania. No a przed nami Teatr Polski w Bydgoszczy. Znaczy wiem, teatr w czasie wakacji w ogóle nie gra, szykuje się na początek września, ale teatr odezwał się do nas, czyli do wszystkich bydgoszczan, nie tylko bydgoszczan, do wszystkich słuchaczy Radia Plus również i zaprosił do współpracy. O jaką współpracę chodzi? O tym za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG

0: ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

0: ależ łuka gitara Seweryna Krajewskiego, prawda? To już za nami, czekasz na tę jedną chwilę, a my czekamy na chwilę, w której Teatr Polski w Bydgoszczy wróci do grania, no najpierw w ogóle we wrześniu na małej scenie, a potem miejmy nadzieję, że jeszcze pod koniec tego roku, choć nie wiem, czy wierzę w to, co mówię, na dużej scenie, która może zostanie wreszcie wykończona. No ale na razie Teatr Polski nie gra, tylko zaprasza nas do współpracy, czyli chce się z nami bawić w klocki, albo po prostu w dwie różne gry. Pierwsza rzecz to zaprasza nas do Teatralnej Rady Widzów i Widzek. I druga sprawa zaprasza nas do zespołu wolontariuszy na sezon 2026-27. To najpierw o widzach i widzkach, a potem o wolontariuszach. Jeśli macie ochotę, drodzy słuchacze, drodzy państwo, trafić do Teatralnej Rady Widzów i Widzek Teatru Polskiego w Bydgoszczy, to trzeba napisać list do teatru. Poważnie. List może być odręczny, może być napisany na komputerze, może być przygotowany nawet w jakiejś innej formie, w formie kolażu, jak sugerują. Forma dowolna, liczy się temat, bo chodzi o napisanie swojej koncepcji na temat, jaki powinien być teatr marzeń. Co sprawia, że teatr staje się miejscem, do którego chce się wracać? Jaką rolę odgrywa w teatrze, odgrywają widzowie i widzki? O tym trzeba napisać list o swoim teatrze marzeń. I ten list, jak to list, należy wysłać pocztą do 31 sierpnia 2026 roku na adres Teatru Polskiego przy Mickiewicza 2, albo też zanieść osobiście do portierni teatru. No i jeśli wasz list będzie listem fajnym, to pewnie traficie do Teatralnej Rady Widzów i Widzek Teatru Polskiego w Bydgoszczy. A jak zostać wolontariuszem czy wolontariuszką?
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: O tym za chwilę.

tylko taki mały crash, naprawdę malutki, w tej piosence Jennifer Page nastąpił. A ja wracam do Teatru Polskiego w Bydgoszczy, czyli przypomnę, jeśli chcemy zostać członkami Teatralnej Rady Widzów i Widzek, musimy napisać list, dosłownie list o swojej wizji Teatru Marzeń. Natomiast jeżeli chcielibyśmy po prostu zostać wolontariuszem w teatrze, który wiadomo dba o wszystko to, co teatr w swoim życiu robi, jest odpowiedzialny, potrafi działać animacyjnie, edukacyjnie i jeszcze jeden warunek, trzeba skończyć 16 rok życia, no to kto chce zostać wolontariuszem w teatrze? Wystarczy, że wypełni formularz, który znajdziemy na stronie Teatru Polskiego w Bydgoszczy, czyli na teatrpolski.pl. No i gdy wypełnimy ten formularz, to możemy czekać na kontakt. Zarówno te formularze wypełniamy do końca sierpnia, jak i swoje listy o tym, że chcemy zostać członkiem Teatralnej Rady Widzów i Widzek, również wysyłamy do 31 sierpnia. Życzę powodzenia!

Wszystkie Sandry oraz Marię i Magdaleny pozdrawiam serdecznie. Zresztą wszystkie osoby o innych imionach również. No i życzę bardzo udanego wieczoru, wspaniałego poranka, jak to zwykle zapowiadam się na jutro na 16. I mam nadzieję, że jutrzejsze piątkowe popołudnie będzie dla Was szczególnie miłe. Do usłyszenia, do następnej okazji. Jurek Piszcz.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Lato z nutą nostalgii. Wspaniałe przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Zaczyna król Italo Disco, Roberto Zanetti, czyli Savage. Jego solowa kariera rozpoczęła się w roku 1983 od piosenki Don't Cry Tonight. I tym utworem rozpoczynamy nasz miks. Potem jeszcze utwory Time

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kołyszące klimaty reggae. Przed nami duet Laidback i Sunshine Reggae. Potem Blondie, The Tide is High. Będzie także Maxi Priest i Close to You.

roku 1999 od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Enrique Iglesias i Bailamos, potem Ricky Martin i Maria. Będą także połączone siły zespołów Chili i Carapiccio w piosence Tic Tic Tac.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami miks jednego z najpopularniejszych brytyjskich zespołów i to już od kilku dekad. To oczywiście grupa Depeche Mode. W ich wykonaniu w tym miksie Enjoy the Silence, Policy of Truth, a także Strange Love.

0: Depeche Mode utworem Just Can't Get Enough zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
5: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go szwedzka formacja Secret Service utworem Flash in the Night. Będzie też grupa Silent Circle i Touch in the Night, a także holenderski duet Fantastic i przebój Maria No Man's.

holenderski duet, a teraz włoski duet, który swoje największe hity śpiewał po hiszpańsku, czyli Rigueira w piosence No Tengo Dinero. Potem Carlos Perez, No Manos Quietas, a także Robin Gibb w przeboju Juliet.

Za nami Robin Gibb i jego solowy hit Juliet, a przed nami duet Philippa Okey i Giorgio Moroder w przeboju Together in Electric Dreams. Będzie także grupa Kiss i ich wielki hit I Was Made for Loving You.

0: przebojem Layer Your Love On Me zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie, a my słyszymy się już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
7: Let's go, girls.

il fait encore plus chaud.